0: Yeah.
1: RMF Max.
2: RMF Max Włocławek.
3: Będzie lepiej. Już nie wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze. Nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.

0: I tak się właśnie zaczyna dzień, zaczyna się go z porankiem RMF Max. To jest Gips, to jest Igo, to jest Formani, to jest ostatni dzień lata, a my wstajemy, nie udajemy, wszyscy ekipa, siemano.
1: Dzień dobry.
0: Cześć.
1: W październiku, gorąco dzień dobry, bo w październiku czeka nas wszystko i zima i lato. Kraj ma się podzielić na dwie strefy klimatyczne. Ciepła, Polska, złota jesień na południu, nawet 20 stopni. Jednocześnie, uwaga, 6 do 10 w reszcie kraju.
2: Wow.
1: Będą się przeprowadzać ludzie, coś czuję.
2: Przypomina sytuację jak u mnie w portfelu, w jednej połowie pusto, a w drugiej wieje.
1: Tak.

0: wszystko, czego chciałem, czyli nowy skład bracia Kacperczyk i Mrozu w RMF Max. Nowy też odcinek, a właściwie z wczoraj, ale nadal świeży, waszego ulubionego gangu benzyniaków w RMF Max. Już teraz.
1: Ceny benzyny szaleją, dlatego czas na wasze ulubione przygody gangu benzyniaków. Dziś występują
2: Ryszard Rezerwa,
0: Patkę Promka,
3: ojciec Oktan.
2: Ojcze Oktanie, co robić? Co ja do baku wleję?
3: Módlmy się o niższe ceny i żeby paliwo nie było chrzczone.
0: Panie Ryszardzie, na rezerwę. U mnie promocja. Paliwo drogie, ale dorzucę choinkę zapachową o zapachu kokosa, olej do klamek, powietrze do kierunkowskazów. Zapraszam serdecznie.
2: Jeju, jeju, co tu zrobić? Chyba zamaluję markerem ikonę rezerwy i będę jeździł na wiarę. Niech się dzieje wola nieba.
3: I z dieslem twoim.

0: znowu powiesz, że...
1: Oczywiście, że znowu wam powiemy, że was kochamy, tak jak Sobel Francis i Dims. A słuchajcie, oczywiście poranka w RMF Max.
2: Ekipa, to jest ten moment, w którym wy nam nagrywacie głosówkę. Bierzesz do ręki telefon, zobaczysz, jakie to jest łatwe. Wchodzisz na Facebooka RMF Max albo na Instagrama RMF Max i wysyłasz nam głosówkę.
3: No i po co, zapytacie? Po co mamy wcześniej przed szóstą wysyłać? No po to, żebyście się pochwalili, który zawód, która praca już nie śpi. Co robicie od tej porze, od której to robicie? Śmiało nagrywajcie się, piszcie, jesteśmy bardzo ciekawi, co tam od samego rana porabiacie.
1: Tak, i żebyście się poznali, bo jaka praca nie śpi, zróbmy jakieś jaja.
2: Także nagrywajcie głosówkę i posłuchajcie Flesza, bo już jest punktualnie szósta. Za chwilę sprawdzimy, kto nie śpi o tej porze. Max.
4: AI. Tu RMF Max Włocławek. Na Flesz zaprasza Ania Łopuszańska.
5: Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku rusza z nową propozycją. Mowa o kilkutygodniowym szkoleniu pod hasłem Szukam pracy. To szansa na zdobycie nowych umiejętności i lepszy start na rynku.
6: Kolejna edycja takiego szkolenia Szukam pracy jest adresowana do osób, które mogą czuć się trochę zagubione na współczesnym rynku pracy, na tym lokalnym rynku i do końca z jednej strony nie wiedzą, gdzie można tej pracy szukać, a z drugiej strony nie wiedzą, jak jej szukać. A może i z trzeciej strony nie do końca potrafią siebie określić, czyli nie do końca wiedzą, jakie mają predyspozycje, albo chciałyby zmienić coś w swoim życiu zawodowym.
5: Mówiła Anna Jackowska z Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku. Zmieniamy temat. Już w ten weekend we włocławskiej Hali Mistrzów rządzić będzie Szczypiorniak. 20 września odbędzie się kolejna edycja turnieju Pro Motus Handball Cup. Do stolicy Kujaw przyjadą chłopcy oraz dziewczęta z różnych zakątków Polski. Organizatorem imprezy jest Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Junak.
7: Trzecia edycja ogólnopolskiego dużego turnieju Pro Motus Handball Cup. W tym roku 14 zespołów niemal z całej Polski, z różnych województw. Począwszy od Dolnośląskiego, gdzie będzie reprezentacja Motu Jelcza Oławy przez Mazowieckie, jak drużyny z Ruśca czy drużyna z Raz, będzie reprezentacja Łódzkiego, Pawianice, no i wiele, wiele jeszcze innych drużyn, między innymi tutaj od nas ze Strzelna będą drużyny, czy będą drużyny na przykład z Poddębic.
5: Mówi Damian Sidwa z Młodzieżowego Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Junak Włocławek. Dodajmy, że ogólnopolski turniej piłki ręcznej rozpocznie się w niedzielę o godzinie 10:00. Klaudia Kazimierska nie zwalnia tempa. Wychowanka włocławskiej Wektry zaliczyła kolejny fenomenalny bieg na 1500 metrów. Tym razem podczas World Athletics Ultimate Championship w Budapeszcie.
8: Wiadomo, to nie są jeszcze oficjalne Mistrzostwa Świata, ale fajnie jest być w tej top 3. Tak jak chciałam sobie do tej trójki dochodzić z małymi krokami. Oczywiście Mistrzostwa Świata by były trochę inne, byłyby rundy, a tutaj jest tylko jeden bieg, ale na pewno w tym roku no, odblokowałam się jeszcze bardziej mentalnie i wbrew pozorom fizycznie też, ale chyba w ciągu całego tego sezonu dorastałam do tych zwycięstw.
5: Mówiła zawodniczka Wektry Włocławek Klaudia Kazimierska. Czas na wyjątkowy wieczór z polskim rokiem w nowej odsłonie. Włocławskie Centrum Kultury zaprasza na koncert Manam Akustycznie. Największe przeboje kultowego zespołu usłyszymy w kameralnych aranżacjach. Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 26 września w klubie Stara Remiza. Początek koncertu o 18:00.
9: Ponadczasowe utwory zespołu Manam w wersji akustycznej zabrzmią w naszej pięknej, zabytkowej sali w Starej Remizie. Wystąpi zespół Nie ma mowy, który zaprezentuje całkiem nowe, autorskie aranżacje znanych nam wszystkim utworów.
5: Mówiła Lidia Piechocka-Witczak z Centrum Kultury Browar B we Włocławku.
10: Cześć, właśnie dojeżdżam do pracy. Pracuję w laboratorium.
2: Super, Dexter się do nas odezwał. Dziękujemy bardzo za głosówkę. Ekipa, cały czas możecie te głosówki wysyłać, bo to jest pytanie, jaka praca nie śpi.
3: O tej porze są 4 minuty po godzinie 6:00. Somber jest z nami, czyli wszystko na miejscu. Zaczynamy kolejną godzinę. Wstawaj, nie udawaj. Fajnie, że jesteście z RMF Max.

0: właśnie te bęgery, które was pobudzają od rana. Alan Walker i Fate, 9 minut po godzinie 6, nie?
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateusz.
3: To był Filip, nie dołączył do nas czwarty prowadzący, ale...
0: Ale jak zabrzmiał tak od dołu, nie? Od razu dużo lepiej się
3: zrobiło. Mamy głos na Halloween.
0: Ludzie się pobudzają.
4: Natomiast jesteście z nami wy i najlepsze prace, które o tej porze nie śpią. Super, że się tym chwalicie, wysyłacie nam głosówki. Poznajmy się wszyscy.
5: Siemanko, opiekunowie medyczni już nie śpią. Jadę właśnie do pracy na godzinę 7, zaczynam zmianę.
4: Całe szczęście. Całe szczęście, że ktoś nad tym wszystkim czuwa i się nami opiekuje. Bardzo
0: dziękujemy bardzo.
4: Dziękujemy.
6: Cześć. Wiadomo, że nie śpią kierowcy komunikacji miejskiej, także pozdrawiam serdecznie z Wałbrzycha.
0: No tak, trzeba mieć więcej czasu, żeby dojechać do tych wszystkich przystanków, nie?
7: Siema, Dobczyca już nie śpią właśnie. Jadę do pracy do Krakowa na 12 godzin. Technik obiektu, pozdrawiam.
3: Technik obiektu?
0: Ale latających? Siedzących?
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
3: Ściskamy was na maksa mocno. Jesteście super dzielni, że 6:10 i wszyscy już są na posterunku. Fajnie, że jesteście, fajnie, że słuchacie RMF Max. Swedish House Mafia już teraz 6:10, a przed nami ciąg dalszy najlepszego poranka.

0: Taki numer to od Zali oczywiście, tylko kochaj mnie, a to jest poranek w RMF Max.
1: Siatkarze, słuchajcie, nasi siatkarze to są po prostu przekoty. Wczoraj zagrali czwarty mecz na Mistrzostwach Europy, pokonali Ukrainę 3-0, no a to oznacza, że zapisali sobie czwarte zwycięstwo i to oznacza też, że nie przegrali nawet jeszcze ani jednego seta i liczyliśmy to przed chwilą, ile to jest w setach?
2: 12-0. To jest
1: 12-0.
2: Ale to
1: Polska
2: jest
1: mistrzem świata.
2: Jasny sposób na to, co trzeba zrobić naszym piłkarzom. Mhm. Trzeba im na środku boiska rozstawić siatkę po prostu.
1: I murawę przemalować na pomarańczowo.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego. Świętujemy

0: niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
2: Mamy niskie ceny.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
8: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
9: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
10: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
12: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
13: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
15: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: No my się wszyscy tutaj tak rozbujaliśmy w studiu RMF Max przy Szonie, Polu i Clean Bandit, że aż nam mikrofony cały czas latają. Dwie po wpół do szóstej w RMF Max siódmej.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Ale to już trzeba być bezczelnym, nie?
4: Co zostało?
3: Chłop się włamał do kościoła w Krakowie i okradł skarbonkę.
0: Nie, ale
3: spokojnie,
0: można, tak.
3: Spokojnie. Złapali. Na szczęście tak jest, policja szybko go złapała, bo okazało się, że trzeba było go złapać. W skarbonce było 8000 zł, nie?
0: Co pan mówi?
4: No to już teraz wiemy, ile to jest cełaska, jak się nazbiera.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: No ale też nie wiadomo, czy to było z 2 godzin, z 3.
3: No tak, bo to trzeba byłoby paragony sprawdzić, nie? A nie wiadomo, czy to jest utarg dzienny, godzinny. No, to trzeba sprawdzić jeszcze.

0: Już jesteśmy na antenie? Fukaj, Vito Bambino, zabiorę cię tam, 6:38, a my się dzisiaj nie tylko z wami puszczamy wam najlepsze hity, ale tak samo jeszcze się z wami bawimy. Mateuko?
1: Gdzie są moje klucze? Gdzie są moje klucze?
2: No to jest ta godzina, kiedy to pytanie pada w większości polskich domów. Gdzie są moje klucze? No i teraz też pytanie do was. Gdzie je dzisiaj schował Mateuko?
1: Brzmi to niewinnie naprawdę, ale możliwości są nieograniczone. Nie ma złych odpowiedzi. Nagrywacie głosóweczki, wrzucacie nam, a dzisiejsza skrytka no, jest naprawdę szokująca.
2: Jeszcze raz. Chcę jeszcze raz. Gdzie są te klucze?
0: Nagrywajcie, co wam w ogóle przychodzi do głowy. Facebook oraz Instagram jest do waszej dyspozycji. Tam wpisujecie RMF Max, nagrywacie nam głosówkę, wysyłacie, zobaczcie, jakie to jest proste.
1: No i zróbmy razem jakieś jaja od rana, nie? Niech się wszyscy pośmieją.
0: RMF Max. Pamiętaj, zrób to, jeżeli jeszcze tego nigdy nie robiłeś.
3: Reklama.
4: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Studiuj, pracuj i żyj na własnych zasadach. To absolutnie wykonalne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Sprawdź szeroką ofertę kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, magisterskich, licencjackich, inżynierskich. Wszystkie dostępne także w systemie nauki popołudniowo-weekendowej. Idź w kierunku dobrej przyszłości, nie rezygnując z niczego. Sprawdź na pans.wloclawek.pl i studiuj w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.
7: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
8: A co ten projekt oferuje?
7: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
8: Gdzie dowiem się więcej?
7: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
8: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
9: Idealny dzień za miastem? Rodzinne chwile czekają w pensjonacie Michelin. Zapraszamy codziennie na pyszną polską kuchnię, a po obiedzie czekają konie, zwierzęca zagroda, plac zabaw i korty. Zjedz smacznie, spędź czas aktywnie. Pensjonat Michelin. Wpadnij na obiad, zostań na cały dzień.
10: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał.
11: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
12: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
13: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
2: Hi, this is Denzel.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Kawa wchodzi dużo lepiej, kiedy wiesz, że Black Eyed Peas na antenę RMF Max. 11 minut do 7.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Ale nic nie podnosi ciśnienia o poranku tak jak to, że nie wiesz, gdzie są twoje klucze.
0: Dzisiaj bawimy się razem z wami. Dzisiaj szukamy razem kluczy, ponieważ Mateuko gdzieś te klucze jak zwykle ukrył. O! Brzmi to w ten sposób.
3: Gdzieś są, ale gdzie?
4: Ale jakie są wasze odpowiedzi?
5: Klucze oczywiście znajdują się tam, gdzie moje dzieci zazwyczaj mają wszystko.
0: O Boże.
5: Czyli w kieszeni.
0: A dobra, w kieszeni, dobra. Jeszcze przez chwilę przestraszyłem, jaki będzie koniec. Nie,
4: to nie było to. Tak?
6: Klucze wpadły do buta.
4: I właśnie, może to jest ten dźwięk. Naprawdę wrzuciłem sobie klucze do buta. Słuchajcie, bo nie chodziło może do końca zawsze o to, żeby tutaj naprawdę zgadnąć, bo też o to, żeby się pośmiać, ale są w bucie.
0: Naprawdę.
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
4: Tylko teraz jak je wyjąć i co dalej?
3: Wystaw za okno klucze.
0: Właśnie, klucze.

0: my jedziemy razem z wami. Jest 5 minut przed godziną 7. Koniecznie zostańcie, żeby posłuchać najważniejszych porannych informacji. Flash, sport i prognoza pogody. Już za chwilę i to u nas.
1: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Cherry wjeżdża do Włocławka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo nowej generacji. Od ponad 20 lat Cherry jest numerem 1 w eksporcie samochodów osobowych z Chin. Technologia Cherry Super Hybrid. Bogate wyposażenie w standardzie. I aż 7 lat gwarancji. Skorzystaj ze specjalnej oferty na otwarcie. Cherry Yama Włocławek, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Cherry.yama.pl. Zapraszamy.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Orły oszczędzania są zawsze na plusie. Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: od 30 lat.
1: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
2: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: Na zegarach jest 7, słuchacie RMF Max w studiu Kinga Nega, flash prognoza pogody i sport. Startujemy.
2: Uwaga, kierowcy, od dziś na drogach całej Europy rusza akcja Road Pole Safety Days. Przez tydzień policja będzie prowadzić wzmożone kontrole, szczególnie w rejonie przejść dla pieszych. Bądźcie czujni, jedźcie bezpiecznie, a do tej akcji wrócimy jeszcze za godzinę. Ale zostajemy w temacie bliskim zmotoryzowanym. 3 miesiące bez prawa jazdy za wjazd na przejazd kolejowy na czerwonym. Rząd przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym.
3: Tutaj chodzi o przełamanie szlabanu, omijanie opuszczonego szlabanu, wjeżdżanie na te przejazdy przy zapalonym czerwonym świetle. No, ewidentne łamanie przepisów, które wynika z nieodpowiedzialnego postępowania, no, czyli chęci przyspieszenia dojazdu w jakieś miejsce.
2: Wyjaśnia rzecznik rządu Adam Szłapka. Nowe przepisy mają wejść w życie w tempie ekspresowym, gdy tylko nowelizacja kodeksu zostanie przyjęta przez parlament i podpisana przez prezydenta. Trwają też prace nad zmianami w kodeksie karnym. Kierowcę, który wjedzie na tor i spowoduje wypadek, ma czekać kara bezwzględnego więzienia. W najbliższych miesiącach inflacja będzie rosła, tak prognozują ekonomiści. Ceny w sierpniu rosły w tempie 3,4% w skali roku. Najmocniej podrożały paliwa i opał, ale niektóre produkty spożywcze potaniały. No to sprawdźmy, co poszło w górę, co w dół.
4: Tańsze niż przed rokiem jest masło o 25%, tyle samo jabłka, cukier o 15% mniej. Ale są też produkty spożywcze, które podrożały. Jajka w górę o 5%, wołowina o 9%. Liderem wzrostów pozostaje jednak papryka, aż o 22% w górę.
2: A te dane zebrał Igor Skrzypek. Czy serialowa lalka podbije świat? Dziennikarze The New York Times są optymistami, sądzą, że polska produkcja ma szansę stać się kolejnym międzynarodowym hitem kostiumowym. Serialowa adaptacja prozy Prusa w reżyserii Pawła Maślony za 2 godziny będzie już dostępna w streamingu. Jest odważnie, nowocześnie, chwilami bezszczelnie, a również w tym miesiącu, dokładnie 30, do kin wejdzie filmowa adaptacja lalki. A tutaj ma być już grzeczniej, bliżej literackiego oryginału, ale maturzystom polecamy niezastąpioną trójcę, czyli i książkę, i film, i serial, bo wiele wskazuje, że lalka może pojawić się na przyszłorocznym egzaminie.
5: Jest start, jest meta.
0: Flash sportowy w RMF Max.
2: Powiem krótko, biało-czerwoni nie do zatrzymania. Na początek doskonałe wieści z obozu polskich siatkarzy w Sofii. Nasi pokonali Ukrainę 3-0 i odnieśli 4. zwycięstwo z rzędu, nadal bez straty seta. Więcej o tym spotkaniu za godzinę. Teraz zaległe mecze piłkarskiej ekstraklasy. Najpierw emocjonujące spotkanie w Częstochowie. Były żółte kartki, czerwony kartonik, rzut karny i kilkanaście doliczonych minut. Wpadło 5 bramek. Ostatecznie Raków przegrał z Zagłębiem Lubin 2-3. W drugim meczu Górnik Zabrze pokonał Koronę Kielce 2-0 i umocnił pozycję lidera.
6: Chłopacy pokazują, że ten zespół idzie do przodu.
2: No i krótko kwituje Michał Gaszparik, trener Górnika. Na koniec Polonia Bytom, która uzupełniła grono drużyn awansujących do drugiej rundy piłkarskiego Pucharu Polski.

0: Powietrze znad Afryki dociera do Polski, no i bardzo dobrze, bo to oznacza ocieplenie dla większości kraju, no ale to oznacza też powrót burz, ale po kolei. Na wschodzie i w centrum o poranku miejscami mglisto, za to później dużo błękitu i słońca. Na zachodzie chmur będzie przybywać, tu możliwe przelotne opady, no i te wspomniane burze. Najchłodniej w Koszalinie, Szczecinie 18-19 stopni, 24 stopnie w Zielonej Górze, ale na południu, wow, lato, 26 stopni.
1: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
2: Czyli w środę upał. Czyli można ze słoików wypuścić całe to chłodne powietrze, które zbieraliśmy w ostatnich tygodniach.
0: Dzisiaj jeszcze tak.
2: To jest RMF Max. Dzień dobry po godzinie 7.05 minut na zegarach. Kliber, Matełko, Karola, wszyscy są tutaj. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Jestem w trzecie.
3: Wypuszczam powietrze ze słoików po prostu.

0: No ale nie powiecie, że się nie obudziliście, jak wjechał ATB na antenę RMF Max 9 minut po godzinie 7 i jego nieśmiertelny hit Ecstasy. No nie powiecie mi tego.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Ale to jest hit, słuchajcie, kierowcy. Mamy w Polsce czerwone jezdnie.
4: Co?
3: Naprawdę, no pojawiły się w niektórych miejscach. Zwykle to jest taka jezdnia, która kojarzona jest z rowerowymi drogami, prawda?
4: Dokładnie.
3: Jedziesz, wiesz, że ty masz tam pierwszeństwo, to jest twoja ścieżka. Teraz kierowcom ma po prostu pomagać, bo dzięki tarciu między nawierzchnią a oponą, tym razem nie roweru, a samochodu, łatwiej zahamujemy na mokrym albo pokonamy łuk, więc te czerwone jezdnie pojawiają się w takich newralgicznych punktach.
4: A to nie, to super.
5: No, ale to też w ogóle jak to wygląda, jakby się jechał, ktoś by ci rozwinął taki czerwony dywan.
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
5: Ale to jak są czerwone jezdnie, to jeszcze muszą być pomarańczowe i zielone, nie? Czy to tak nie działa?
3: Różowe mogą być?
5: Jakie?
3: Różowe.
5: Ale ja bym tam jeździła. Sygnalizacji miałem.
3: Aha.
5: Oskar, ale jestem za różowymi też.

0: Wiemy, że uwielbiacie, więc gramy to, co lubicie od samego rana. The Weekend i Blinding Lights, 18 minut po godzinie 7. To jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
1: A mamy dla was ciekawostki, takie, żeby było o czym pogadać w pracy, jest czego przybekować od rana. Słuchajcie, strasznie drogo jest na Oktoberfest, który się jakoś teraz niebawem zaczyna. I wyobraźcie sobie, że woda potrafi tam kosztować 70 zł.
0: Co pan mówi?
2: No to są jakieś jaja, nie? Ale to przede wszystkim u nas w Polsce może jest drogo, nie? Ale pociesza to przede wszystkim, że u Niemca jest drożej. Poza tym wiesz, co w wodzie robią ryby? Daj spokój.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź modele w wyjątkowych ofertach. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Zapraszamy do salonów.
6: Sprawdź u dealera Wątarski. Włocławek, ulica Toruńska 169. www.watarski.pl.
7: Volkswagen.
8: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory, 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki i krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro. Oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Pewnego razu odkryto sekret idealnego.

0: 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
1: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: I po reklamie.
6: Hejka, tu Maciek.
7: Ja też dołączam, jestem Aneta.
8: Hey, this is Imagine Dragons.
9: What's up, it's Sean Paul.
10: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
11: RMF Max.
12: Włocławek, 89,2 FM.

0: Ale się leci przez ten poranek, kiedy wjeżdżają takie hity. Avicii, Wake Me Up, jest 7:29.
1: Karola i Mateuko.
2: I najwyższa pora na to, żeby się jakoś zabawić, żeby zrobić jakieś jaje, żebyśmy wszyscy razem spędzili miło czas. Słuchajcie, czas na zabawę do tablicy, proszę, bo jedziecie do szkoły, macie na pokładzie może jakieś wsparcie, wasze bąbelki tak zwane. No i wszyscy będziemy sprawdzać wiedzę z zakresu, no takiej piątej klasy szkoły podstawowej.
3: Dzisiejszy zakres wiedzy? Język polski. Tak jest, język polski. Także wymyślcie nazwę swojej porannej drużyny. Wyślijcie nam tą nazwę na SMS-owy numer 3001, ale bez żadnych dodatkowych kosztów.
0: My wybierzemy naszym zdaniem najciekawszą, najbardziej kreatywną nazwę, która wejdzie do zabawy o kieszonkowe, więc nic, tylko się bawić z RMF Max.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
2: Co było na języku polskim ostatnio? Warto może też o tym pogadać, co było w szkole ostatnio.
0: U mnie na języku polskim co ostatnio było, pytasz?
3: Nie chcemy wiedzieć.
0: Tak myślałem.
3: 3001, to już za moment. 3001, wyślij nam nazwę swojej porannej drużyny i wejdź do zabawy w RMF.

0: No nic tak nie wjeżdża o poranku jak David Guetta. 7.39 jest w RMF Max, a to jest czas na zabawę, moi drodzy.
1: Zabawa jest do tablicy, proszę, nie zazdrościmy Karolinie, która dzisiaj się będzie musiała sprawdzić.
2: Ręce mi się już pocą.
1: Tak, z wiedzą z języka polskiego, z zakresu mniej więcej 5 klasy podstawówki. Pytaliśmy was o nazwę po waszej porannej drużyny. Jest z nami Sylwia i powiedz, jaka jest nazwa twojej porannej drużyny?
3: Nazwa porannej drużyny to Ciśnienie 200.
2: No to ja właśnie takie mam w tym momencie.
1: Ale wiemy też, że jesteś sama i już jest twoje wsparcie naukowe odstawione do szkoły, tak? Jak miało na imię?
3: Znaczy się, dwójka odstawionych, jedno jeszcze nie mówi.
1: A, tak. dobra, rozumiem.
2: Przepraszam, czy ja mogę poprosić o pytanie od tego, co nie mówi?
1: Nie.
3: Nikt by nie zrozumiał.
0: Dobra, uwaga, teraz zaczynamy główną zabawę.
2: Muszę usiąść.
0: Sylwia ma dla ciebie przygotowane dwa pytania, szkoła mniej więcej klasa 5 podstawówki. No. Sylwia zadaje pytania. Bardzo proszę, Sylwia, antena jest twoja.
3: Dobra, pierwsze pytanie z ortografii. Jak piszemy słowo grzegżółka?
4: Oho, no, no, no. Karolina, to...
0: No, na, przez G na pewno jest no, na początku, no.
2: G-R-Z, G-R-Z, U zamknięte.
3: Nie.
1: Ja powiem tak, też nie wiem, ale dobra, jakby, czy nieźle, czy drugi jest, że zaraz okay, będziemy.
3: Obydwa, że kropką i no i U zamknięte.
0: No przecież, nie
2: na
0: wiedzieliście
2: prawdę?
0: Tego? Obydwa są...
1: Ja wiedziałem.
0: Dobra, dawaj, grillujemy dalej. Sylwia, dawaj drugie pytanie.
3: Drugie pytanie to lektury. Kto napisał lekturę Akademia Pana Kleksa?
2: Nie!
1: Ale ona się poci.
2: Panem Kleksem był Piotr Frączewski, a potem był Tomasz Kotz. Dziękuję.
1: Karolina, Sylwia, jaka jest poprawna odpowiedź?
3: Jan Zechwa.
2: No właśnie, to przecież.
1: O, ona to przedyskutowała wcześniej ze swoim wsparciem w samochodzie na pewno. I no, Karola, super. Sylwia, 2-0 dla ciebie, więc należy ci się stówka z tygodniówki, tak?
0: Od oczywiście,
1: nas,
0: no. Że tak, no.
3: Spoko.
0: Widzisz? Opłaca się znać ortografię Karola?
2: Trzeba
0: opłaca
2: wrócić
0: się,
2: do swojej ławki?
0: Opłaca się, no.
1: Tak jest.
5: Max. Reklama. Wygenerowano z AI.

0: MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na MediaExpert.pl.
1: Bo MediaExpert taniej masz.
2: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
3: Chciałbym jechać, ale te koszty.
2: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
3: Serio?
2: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
3: Gdzie to znaleźć?
2: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
4: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
5: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer Brookbed Design. Twój podjazd, nasza pasja.
6: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat wody, odwierty studni głębinowych i abisynek, pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające, instalacje wodne i sanitarne, filtry do wody, konkurencyjne ceny, sprzedaż, montaż, serwis, profesjonalne doradztwo. Świat wody, Włocławek, Wiejska 5.
7: Szukasz fachowców dostarczających surowiec i produkty najwyższej jakości? Tartak Choceń zaprasza po łaty, kontrłaty, deski szalunkowe, dachowe, ryflowane, elewacyjne i tarasowe oraz własnej produkcji pelet drzewny z trocin najlepszego sortu. Choceń Północna 7. Telefon 721-450-660.
8: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG ZS Hybrid.

0: 2026. Zapraszamy do salonu MG Autostyl we Włocławku, ulica Torońska 153, www.mg-autostyl.pl.
1: Co może być lepszego od soboty z wielkimi dinozaurami? Sobota z wielkimi dinozaurami i psim patrolem! Zapraszamy dzieci i rodziców w sobotę 19 września do wzorcowni. Czekają na Was między innymi wielka dinomisja, eksperymenty z wulkanem, fotki z dinozaurami, kreatywne warsztaty, tor przeszkód, wata cukrowa, bohaterowie psiego patrolu i kino z ich udziałem. Zapraszamy do wzorcowni 19 września od 11 do 17. Wstęp wolny!
2: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
3: I po reklamie.

0: To jest jedna z naszych ulubionych nowości na jesień. Katsi Animal w RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: A my od rana już wiemy, ile nam brakuje. Ministerstwo Finansów opublikowało raport, z którego wyszło, że dziura budżetowa, taka nasza, nie, za sierpień, to jest takie luźne 151 miliardów polskich PLN-ów, polskich złotych.
4: Aha, nie, nie mogą, nie wiem, kilka razy wpisać klapaus, już byłoby z głowy przecież.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: No a jak kody Simsów nie zadziałają, to nie wiem, może wystarczy dodrukować, nie?
4: O, no, no super,
3: tak. Czemu nikt na to nie wpadł jeszcze, nie?

0: 6 minut jest do godziny 8. Gramy wam najlepsze hity od samego rana. Liwka i poza tobą nic w poranku we Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
1: A tu wszystko zapowiada się na to, że marzenia się spełnią już w marcu przyszłego roku. Nie możemy się doczekać. Kierowcy pojadą za darmo, a czwórką między Krakowem a Katowicami. Teraz to 60 km ten odcinek. To jest najdroższy odcinek płatny w Polsce. Najdrożej.
2: Spokojnie, przy tych cenach paliwa to nawet A4 wydaje się tania. Spokojnie. Wytrzymamy.
0: Max. A wszystkie najważniejsze informacje, czyli flash, sport i prognoza pogody już za chwilę, już za 5 minut. Koniecznie zostańcie z RMF Max. Reklama.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Przezorny, zawsze zaopatrzony. W Markar, największy dostawca peletu w regionie, zaprasza po pelet i ekogroszek w najniższych cenach. W ofercie m.in. pelety, lawa, Olimp, Barlinek i Olczyk. Wszystko do gospodarstwa i ogrodu znajdziesz w naszym sklepie rolniczo-technicznym Markar. Bądź gotowy na sezon. Odwiedź Markar w Lipnie przy Jastrzębskiej 27. Telefon 54 287 40 50.
5: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory, 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Złote obrączki i pierścionki, 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki i krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro. Oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Hello, hola, ahoj, ciao. W jaki sposób chciałbyś się z nami przywitać? Oxford School zaprasza. Angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, czeski, włoski. Kursy językowe w małych grupach. Przygotowanie do matury i egzaminów międzynarodowych. Zajęcia dla przedszkolaków metodą play and learn. Szczegóły na www.oxfordhome.pl.
8: Rolniku, Cezaro 574 SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
9: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
10: Kiedy zdarzy się wypadek, wnet zaradzi złemu Radek. Mechanika, blacharstwo, lakiernictwo, naprawy powypadkowe z bezgotówkowym rozliczeniem szkody z ubezpieczycielem. Profesjonalne wykonanie i obsługa. Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Telefon 780 175 870.
11: I po reklamie.

0: Lady Gaga.
1: Z tej strony modelki
2: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
3: Włocławek 89,2 FM.
4: Ósma na zegarach, uwaga, bo kontrolę newsów przeprowadzi Kinga Nega. Cześć Kinga.
5: Cześć, lubię kontrolować. Ale nie tylko ja, bo ruszyła ogólnoeuropejska akcja Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
6: Policjanci przez najbliższy tydzień skupią się na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych i przejazdach rowerowych. Akcją będą objęci zarówno piesi i rowerzyści, jak i kierowcy, którzy łamią przepisy ruchu drogowego. Funkcjonariusze będą sprawdzać nie tylko dozwoloną prędkość, ale też zachowanie osób, które przechodzą przez pasy. Chodzi m.in. o używanie telefonu podczas przechodzenia przez jezdnię, korzystanie ze słuchawek, a także trzeźwość.
5: Informował Jakub Rybski. Ruszyły kontrole na drogach, ale na mundurowych możecie natknąć się również spacerując po lesie. Do 18 października potrwa specjalna akcja strażników leśnych.
7: Naszym największym wyzwaniem nadal pozostają nieuprawnione wjazdy do lasu, a przede wszystkim zastawianie dróg i wjazdów do tych lasów oraz pozostawiane śmieci.
5: Mówiła Ada Bończyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Akcja będzie prowadzona w różnych porach dnia, również w weekendy. Praca minimalna w górę, 4950 zł brutto. Tyle od 1 stycznia wyniesie najniższe wynagrodzenie. Wzrośnie też minimalna stawka godzinowa do 32 zł 30 groszy. Teraz bierzemy na tapet AI w szkołach. Wyniki prac domowych uczniów, którzy zaczęli korzystać ze wsparcia sztucznej inteligencji, zdecydowanie się poprawiły, ale spadły wyniki z egzaminów. Eksperci oceniają, że AI może pomóc uczniom wyjaśniać trudne zagadnienia gorzej, gdy zaczyna wykonywać za nich całą pracę. Stąd apel do dyrekcji i nauczycieli, by uczniowie nauczyli się mądrze korzystać ze sztucznej inteligencji. W tym badaniu wzięło udział ponad 26 tysięcy uczniów szkół średnich. I na koniec flesza, nowy król box office'u. Tom Holland z rekordem wszechczasów. Filmy z jego udziałem przyniosły rekordowe zyski. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta wie, o jakiej kwocie mowa.
8: Ponad 15,5 miliarda dolarów. A przecież jeszcze w grudniu będą nowi Avengersi. I do końca roku ta suma może wzrosnąć do 16 miliardów.
5: No i to jest dowód na to, że wszystko może się zdarzyć, bo dodam, że na początku roku Toma Hollanda nie było nawet w pierwszej dziesiątce najbardziej kasowych gwiazd kina.
3: Wygrali nasi? Zaraz sport w RMF Max.
5: Zaczynamy od Sofii, bo tam polscy siatkarze w świetnym stylu 3-0 wygrali z Ukrainą mecz Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni zaliczyli 46 skutecznych ataków i 8 asów serwisowych.
9: Mecz pod naszą kontrolą, natomiast były momenty, w których Ukraińcy mieli swoje sytuacje. Różnie się ten mecz mógł potoczyć, natomiast w końcówkach to my utrzymywaliśmy, szczególnie w pierwszym i trzecim secie, jakość gry i grało się przeciwko nam ciężko.
5: Przyznaje rozgrywający Marcin Komenda. Polacy dzisiaj zagrają jeszcze z Bułgarią, ale są już pewni awansu. 6 października Leo Messi zagra ostatni mecz w reprezentacji Argentyny. Wicemistrzowie świata zmierzą się towarzysko z Beninem. Jeden z najlepszych zawodników świata w reprezentacji wystąpił 207 razy, strzelił 125 bramek. Nairobi będzie w 2029 roku afrykańskim gospodarzem lekkoatletycznych Mistrzostw Świata. Stolica Kenii rywalizowała o organizację z Londynem, Rzymem i Monachium.

0: Kalendarz mówi wrzesień, ale pogoda chwilami odpowiada, co tam lipiec, sierpień, no bo dzisiaj na wschodzie i południu Polski piękny letni dzień się szykuje, dużo słońca, a po południu będzie można poczuć przyjemne ciepełko, 23 stopnie Białystok, 25 Lublin, a we Wrocławiu, Opolu czy Krakowie 26 stopni. Na zachodzie więcej chmur, przelotnego deszczu i burz, nad morzem od 18 do 21 stopni. Warunki biometeo niemal wszędzie po naszej stronie.
1: No to przynajmniej wobec tego biometu to wszyscy mają porówno dobrze, tak, Inga? No
0: dokładnie
1: to super.
0: Tak.
1: Bo jak biomet jest zły, to jest... nic nie szkodzi, a jak jest dobry, to... A w ogóle dajcie spokój z tym biometem.
2: 3 po 8, to jest wstawaj, nie udawaj, w RMF Max. Shimza już teraz za chwilę, Calvin Harris.

0: Ten numer poranku to jest coś, czego potrzeba, tak samo jak śniadania. Calvin Harris i Ellie Goulding z energią 10 po 8.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Mamy w Polsce w ogóle zawody dworców, jak się okazuje.
0: Czy to biegają, czy co?
3: Nie, jadą. Urząd Transportu Kolejowego opublikował raport za 2025 rok, we wrześniu roku 2026, w którym opisał najlepsze dworce w Polsce i te, które obsłużyły najwięcej pasażerów. I tak, złoty medal... Zdobywa dworzec w Krakowie, drugie miejsce to Poznań, a trzecie to Wrocław.
4: Super. Aha, okej, czyli co, ranking zeszłego roku teraz, to nawet widzę, że nawet ranking musi mieć opóźnienie, tak?
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Wjechał? Wjechał.
4: To po co się drążyć?
3: H i Mata teraz, to jest polska wersja tego numeru, zróbcie głośniej.

0: Moc, energia, wstawaj, nie udawaj. To właśnie wszystko macie u nas w poranku RMF Max. Armin van Buuren i jego Everlasting na 17 minut po godzinie 8.
1: Tymczasem ciekawostki dla was do bekowania przez cały dzień i powtarzania potem w pracy. Słuchajcie, Pentagon ujawnił, że nad naszymi głowami w kosmosie zawiesili broń.
0: Matko Boska.
1: Jaką? Nie wiadomo, do czego służy. Nie wiadomo, znaczy ma służyć do kontrolowania kosmosu i
0: kosmitów, no.
1: Ale generalnie niewiele więcej wiadomo, natomiast ogłoszenie jest oficjalne.
2: Nie chcemy nic więcej wiedzieć. Już mieliśmy wszystko na głowie, jeszcze mi tylko naprawdę amerykańskiej broni w kosmosie brakowało.
1: Spokojnie, fabryka wytrzyma.
0: To jest ich broń, czy to jest NASA broń?
3: Reklama. Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Firma budowlana Trebut z Włocławka zatrudni murarzy, cieśli, zbrojarzy, operatora koparko-ładowarki, magazyniera. Atrakcyjne wynagrodzenie. Umowa o pracę. Dzwoń 508 979 417. 508 979 417.
14: W waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
17: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
18: Cherry wjeżdża do Włocławka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo nowej generacji. Od ponad 20 lat Cherry jest numerem 1 w eksporcie samochodów osobowych z Chin. Technologia Cherry Super Hybrid. Bogate wyposażenie w standardzie. I aż 7 lat gwarancji. Skorzystaj ze specjalnej oferty na otwarcie. Cherry Yama Włocławek. Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Cherry.yama.pl. Zapraszamy. I po reklamie.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you be romance.
1: To jest numer Lady Gaga i Bad Romance oczywiście. RMF Max.
2: Wstawaj, nie udawaj.
3: Kliber, Karola i Mateuko.
4: Słuchajcie, możemy jeszcze wymanewrować z kryzysu demograficznego. Jest na to szansa. Podobno to nie jest tak, że my nie chcemy mieć w Polsce dzieci, tylko że średnio nam idzie budowanie relacji w czasach aplikacji randkowych.
1: Okay.
4: No, że nie potrafimy w trwałe relacje, nie potrafimy utrzymać tych relacji i w ogóle nie potrafimy łączyć się w pary.
5: No tak, no bo łączenie w parę to najlepiej wychodziło w przedszkolu, nie? No wtedy wystarczyło trzymanie tej drugiej osoby za rękę.
3: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
1: Trzeba wiedzieć, jak zagadać.
5: No, dajcie spokój, no.
4: To kiedyś się mówiło, a będziesz ze mną chodzić.
5: O właśnie.
4: To podobasz się mojej koleżance.

0: Słuchajcie, RMF Max, 7 po wpół do 9, to chyba pora na wasz ulubiony poranny serial radiowy o paliwie. Najbardziej hot temat już teraz w RMF Max.
1: Ceny benzyny szaleją, dlatego czas na wasze ulubione przygody gangu benzyniaków. Dziś występują
2: Petrol 95,
0: Sandra Stacja,
3: Felek Dieselek. Poproszę kanister 20 litrów i poproszę zapakować jak na prezent, bo to wie pani, dla znajomych na ślub. I do tego jeszcze auto do pełna, bo jak jutro będzie jeszcze drożej, to no to się skończy kozakowanie. No.
0: Już podaję, już podaję. Pan kartą płaci, czekiem czy może złotem?
3: Taczką, a właściwie gotówką, bo tutaj właśnie podjechałem. Przepraszam. Czy to w radiu właśnie leci ten nowy Petrol 95?
0: Tak, wszyscy o nim mówią.
3: Może pani głośniej?
4: Że złota ma u łańcuchy i mam drogie ciuchy, noszę drogie buty i bak nie jest suchy. Tworzę się po mieście, 9-8 leje, no a z elektryków to się tylko śmieje.
5: Reklama. Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
12: Autoryzowany salon marki Citroën Zachorscy zaprasza. Kutno, ulica Józefów 26.
13: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
14: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
15: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
16: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
17: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
18: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
17: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
19: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
7: I po reklamie.

0: z tej strony Krzychów.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Wakacyjne hity nie schodzą też w sezonie powakacyjnym. 12 minut do godziny 9 to był kawałek Moving to the Sun w poranku w RMF Max, ale my mamy dla was przy okazji też deszcz i to super deszcz.
1: Urodzinowy deszcz nagród, słuchajcie. Mamy w tym miesiącu urodziny. No jak my mamy urodziny, to wy macie prezenty. I teraz tak, każde zgłoszenie, które do nas przyślecie SMS-em pod 7327 za 3,69 z VAT-em, bierze udział w dwóch losowaniach w dzisiejszym i w piątkowym, więc to jest naprawdę super podwójna okazja na 15 tysięcy złotych.
2: No ale to jest tak, że jeśli do ciebie zadzwonimy, a ty bierzesz telefon, no to na start masz tysiaka bez żadnego wysiłku, a możesz mieć też 15 tysięcy. To jest najważniejsza informacja w tym całym wejściu. Słuchaj, możesz zgarnąć naprawdę przyzwoite pieniądze.
0: Więc możesz teraz się zastanowić, czy chcesz dużo, czy chcesz jeszcze więcej.
1: Najpierw
0: nie zastanawiaj się. Wyślij za 3,69 SMS-a o treści MAX na numer 7327.

0: Pobudzeni? No pewnie, że pobudzeni o tej porze. Wszyscy ci, którzy są z RMF Max, są już na nogach. 6 minut do godziny 9 pozostało. To był kawałek In My Mind w RMF Max.
1: A tymczasem w Portugalii, słuchajcie, system kaucyjny wisi na włosku. Mieszkańcy, ale też rządzący, więc tutaj jest jedność, skarżą się, że system generuje chaos społeczny, społeczne patologie, że ludzie, no, że ludzie chodzą i grzebią po prostu w miastach po śmietnikach od rana do wieczora rano.
2: To u nich jest chaos? Przecież u nas to jest normalne.
0: No, chyba
1: dzień jak co dzień.
0: Chyba ich poportugaliło, nie? Max. Już za chwilę flash i prognoza pogody. Z Polski oczywiście, po polsku. Reklama.
3: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiały stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda. Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel, Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe U Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
13: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
14: I po reklamie.
15: Ania, Krysia.

0: 99,2 FM. Jest 9:00. Na Flash RMF Max zaprasza Ania Łopuszańska.
1: 516 milionów złotych to suma odszkodowań dla właścicieli działek, na których ma powstać Port Polska. Chodzi o największe lotnisko w kraju, planowane w Baranowie między Łodzią a Warszawą. Kończące się wywłaszczenia dotyczą gruntów o powierzchni ponad 2,5 tysiąca hektarów.
2: Dużo osób zostało?
3: Tam już na tych wsi, co miały do wytego, to już nie został nikt.
2: Brat ma działkę. To też od niego chcecie kupić? Nie, tam to jest na razie niepotrzebne. Dziwna sprawa, że akurat chcą ludzi wyrzucić, ale ziemia jest na razie niepotrzebna.
4: Czekają państwo na start budowy?
2: No co, my to tak cieszyć się i nie cieszyć, nie?
1: Z mieszkańcami mazowieckiego Baranowa rozmawiał Michał Dobrołowicz.
0: To jest RMF Max.
1: O poranku zaglądamy na lokalne drogi. We Włocławku powoli rozładowują się poranne korki, ale mocno zwolnicie jeszcze na Okrzei i Kapitulnej. Tradycyjnie najdłużej odstoicie swoje na Moście Stalowym oraz na Wienieckiej. Z kolei w Inowrocławiu, jeśli możecie, omijajcie szerokim łukiem Dworcową i Rondo Solidarności. Pogoda dopisuje, nawierzchnia jest sucha, ale pamiętajcie, noga z gazu i bezpiecznej drogi. Ważna informacja dla rodziców z Włocławka. Tutejsza poradnia psychologiczno-pedagogiczna wystartowała z cyklem bezpłatnych warsztatów. W każdy wtorek specjaliści podpowiadają, jak ulepszyć relacje z dziećmi i sprawniej rozwiązywać domowe kryzysy. Zajęcia w ramach szkoły dla rodziców prowadzą psycholog Elżbieta Sobczak-Nęcka oraz pedagog Monika Kramkowska. Udział w spotkaniach jest całkowicie darmowy. Zmieniamy temat. Puszki, butelki, opakowania po jedzeniu, a nawet wielkogabaryty. Tego typu śmieci zalegają w podwłocławskich lasach po sezonie wakacyjnym.
5: Te śmieci w okolicznych lasach to jest duży problem, szczególnie te śmieci, które są niebezpieczne, trudno zbywalne, więc wszelkiego rodzaju opony, plastiki po samochodach, nadkola, opakowania plastikowe typu po olejach, na przykład różnego rodzaju środkach.
1: Mówił Mieczysław Olewnik z Nadleśnictwa Włocławek. Co by było, gdyby książki opuściły biblioteczne regały, a inowrocławskie ulice zamieniły się w żywą scenę dla niezwykłych historii? Biblioteka Miejska zaprasza na wyjątkowy happening artystyczny Biblioteka Opowieści, dedykowany dzieciom od 10 roku życia, młodzieży oraz całym rodzinom. Uczestnicy wyruszą w podróż po 4 wyjątkowych punktach miasta. Na trasie wydarzenia Słowu Mówionemu towarzyszyć będą opowieści, śpiew oraz muzyka na żywo.
6: 20 września o godzinie 14 zapraszamy na wyjątkowy happening pod tytułem Biblioteka Opowieści. Jest to wydarzenie przeznaczone dla dzieci od 10 roku życia, młodzieży i całych rodzin, ponieważ nie będzie to zwykły spacer, będzie to spacer z opowieściami i muzyką. Na trasie naszej opowieści znajdą się 4 wyjątkowe przystanki, tak jak Leonard Galery, Muzeum imienia Jana Kasprójcza w Inowrocławiu, a także musza koncertowa w Parku Salonkowym.
1: Mówiła Aneta Muskała z Tajemniczego Ogrodu.
0: Za chwilę pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
1: AI. Słoneczny poranek na Kujawach zachęca do spacerów, więc jeśli macie okazję, korzystajcie. Dobre nastawienie gwarantuje też pozytywny biometr. Kolejne kawy nie będą Wam potrzebne. Sielanka nie potrwa jednak długo, bo już wieczorem nadejdą ulewy i burze. Co do temperatur, z porannych 16 stopni dobijemy w ciągu dnia do przyjemnych 25 stopni w cieniu. Wiatr też nie powinien nam dziś specjalnie dokuczać, osiągając maksymalnie 30 km na godzinę. Jutro niestety znowu chłodniej i bardziej szaro.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja. Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa.
7: Właśnie doszliśmy do wniosku, że już się nie mówi dzień dobry,
8: tylko się mówi taniego diesla.
9: Bardzo, liczymy.
10: Nie mówi się też dobrego dnia?
7: Mówi się.
8: Dobrego diesla się też mówi.
7: Dobrego diesla. Dobrego diesla w takim razie. Filip Kliber.
10: Karola Kowalska.
8: Mateusz Marek.
7: Dzięki za dziś, to było Wstawaj, nie udawaj.

pierwszej albo już kolejnej kawy wjeżdża idealnie. Kygo, Take Me Back po dziewiątej w RMF Max. W takim właśnie przyjemnym vibe rozpoczynamy środowe wydanie Byle do obiadu. Jesteśmy już na półmetku tygodnia, więc teraz będzie tylko z górki. Przynajmniej do 12, jeśli zostaniecie z najlepszym programem do słuchania w pracy. Piotrek Świderski po tej stronie. Dzień dobry i zapraszam.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG HS Hybrid Plus. Dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 122 900 zł.

0: Wiosce 26. Zapraszamy do salonu MG Autostyl we Włocławku, ulica Toruńska 153, www.mg-autostyl.pl.
1: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory, 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Złote obrączki i pierścionki, 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki i krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro. Oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach, instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Szukasz pomysłu na tani remont? W Rukcuk przy Zielnej 39 ruszyła wyprzedaż stanów magazynowych. Panele podłogowe za pół ceny i nowoczesne drzwierka do bezwatu. Taka okazja się nie powtórzy. Rukcuk, Zielna 39. Zapraszamy.
4: I po reklamie.
5: Jestem Radek, a to moja ekipa.
6: Hey, this is Calvin Harris.
7: Cześć, tu Daria Zawiałow.
8: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

Sanach zaprasza na szampanach. Dziękujemy, ale w środę o tej porze to tylko herbata, no ewentualnie kawa. Jeśli już jesteście po pierwszej porannej kawie i o tej porze macie trochę luzu w pracy, to możecie się zastanowić, co potrzebne jest u nas we Włocławku, jakie inwestycje by się przydały, na co wydać pieniądze z kolejnego budżetu obywatelskiego, bo przecież od poniedziałku można zgłaszać swoje pomysły. Każdy mieszkaniec może rzucić pomysł, który zmieni miasto. Od skateparku na dachu urzędu po fontannę z oranżadą. Tylko niepowiedziane, że akurat takie pomysły przejdą do wydania ponad 6 milionów złotych. Pomysły takich projektów można będzie wysyłać do 30 września. Jeśli coś wam świta, to można po pracy o tym napisać. Szczegóły na stronie Włocławka. Warunek jest jeden. Projekt musi być ogólnodostępny, czyli każdy włocławianin ma mieć z tego fan. To tak jak z tym numerem. DJ Goja i Jason Derulo dla środowej zmiany teraz w RMF Max. RMF.

0: właśnie pierwszy raz, kiedy pokazują, że są naprawdę zgranym duetem. Eli Aux i Lavinia Reasons przed momentem w głośnikach. A my razem jesteśmy RMF Max, tworzymy taką zgraną paczkę. I teraz dla was, mordeczki kochane, odpalamy rundę bonusową razy 580 do naszej urodzinowej zabawy. Zasady w niej są bardzo proste, bo już za samo odebranie telefonu dostajecie 1000 zł. No ale możecie też ustrzelić nagrodę główną, czyli 15 tysięcy złotych. Są też super nagrody rzeczowe, więc jeśli już dostaniecie się do finału, to na pewno nie puścimy was z pustymi rękoma. Zgłoszenie ogarniacie SMS-em z hasłem MAX na 7327 za 3,69 VAT albo na rmfmax.pl. 10 minut. Tyle macie czasu, żeby skorzystać z 580 razy większych szans na telefon od nas. Hasło MAX na 7327 albo rmfmax.pl.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
4: A co ten projekt oferuje?
3: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
4: Gdzie dowiem się więcej?
3: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
4: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
5: Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy Twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
6: Rolniku, Cezaro 574 SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
7: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
8: Jetur Days. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
3: I po reklamie.
9: Cześć, z tej strony Igor.
10: Hello, this is Ina.
11: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
12: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
13: RMF Max.
14: Włocławek, 89,2 FM.
15: AI. Słoneczny poranek na Kujawach zachęca do spacerów, więc jeśli macie okazję, korzystajcie. Dobre nastawienie gwarantuje też pozytywny biomet. Kolejne kawy nie będą wam potrzebne. Sielanka nie potrwa jednak długo, bo już wieczorem nadejdą ulewy i burze. Co do temperatur, z porannych 16 stopni dobijemy w ciągu dnia do przyjemnych 25 stopni w cieniu. Wiatr też nie powinien nam dziś specjalnie dokuczać, osiągając maksymalnie 30 km na godzinę. Jutro niestety znowu chłodniej i bardziej szaro.
14: RMF Max. RMF Max Włocławek.

0: Jonathan Liwka PZ w RMF Max Włocławek. Ale się nastrojowo przy nich robi. W weekend też zrobi się bardzo nastrojowo, bo niedziela w Brześciu Kujawskim zapowiada się bardziej magicznie niż maraton Władcy Pierścieni w wersji reżyserskiej. W Centrum Kultury i Archeologii Wahadło na scenę wejdzie Amelia Tokarska i już szykuje się, żeby rzucić na publikę celtyckie zaklęcie dźwięków. To będzie koncert muzyki celtyckiej z baśniową narracją. Jeśli chcesz poczuć się jak bohater celtyckiej legendy, koniecznie wpadnij do Wahadła. Przypominam, Centrum Kultury i Archeologii Wahadło, koncert Amelii Tokarskiej. To propozycja na weekend, teraz mamy środę, jeszcze spora część pierwszej zmiany przed nami. Żeby ten czas się nie dłużył, to mam dla was teraz w RMF Max muzyczną nowość. Posłuchajcie, jakie to fajne. Neptunika, What If.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Kuczery wjeżdża do Włocławka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo nowej generacji. Od ponad 20 lat Chery jest numerem 1 w eksporcie samochodów osobowych z Chin. Technologia Chery Super Hybrid. Bogate wyposażenie w standardzie. I aż 7 lat gwarancji. Skorzystaj ze specjalnej oferty na otwarcie. Chery Yama Włocławek, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Chery.yama.pl. Zapraszamy.
1: Szukasz pomysłu na tani remont? W Rukcuk przy Zielnej 39 ruszyła wyprzedaż stanów magazynowych. Panele podłogowe za pół ceny i nowoczesne drzwierka do bez VAT-u. Taka okazja się nie powtórzy. Rukcuk, Zielna 39. Zapraszamy.
2: Firma budowlana Trebut z Włocławka zatrudni murarzy, cieśli, zbrojarzy, operatora koparko ładowarki, magazyniera. Atrakcyjne wynagrodzenie. Umowa o pracę. Dzwoń 508-979-417. 508-979-417.
3: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Bo płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
4: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia. Laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
5: I po reklamie. AI.
6: Tu RMF Max. Jest 10:00. Na Flash zaprasza Ania Łopuszańska.
7: 4 mecze, 4 zwycięstwa i ani jednego straconego seta. Wczoraj w meczu Mistrzostw Europy polscy siatkarze potwierdzili świetną formę i wygrali z Ukrainą 3-0.
8: W pierwszym secie po świetnym początku i prowadzeniu 8-1 rywale odrobili stratę, ale w końcówce, gdy trzeba było przycisnąć, zrobiliśmy to i wygraliśmy do 20. Drugi set 25-13 i co tutaj mówić, no dominacja. Trochę za mocno się przez to poczuliśmy i trzeci set był akurat już wyrównany. Trener Nikola Grbicz przyznał, że nasza gra była nieco słabsza. No ale w końcówce znów umiejętnie odebraliśmy Ukraińcom szansę na wygranie seta.
7: Mówił Patryk Serwański. Dzisiaj o 18:00 Polacy zagrają z Bułgarią ostatni mecz w grupie. Jako jej zwycięzcy awansują do kolejnej fazy turnieju.
6: To jest RMF Max.
7: Po 10:00 sprawdzamy dla Was najnowsze informacje z regionu. Jutro samorządowcy oraz mieszkańcy całego powiatu inowrocławskiego wyruszają do Warszawy, by głośno sprzeciwić się wykluczeniu komunikacyjnemu naszego regionu. Podpisy pod wspólnym apelem zostały już złożone, a kluczowym punktem akcji będzie przekazanie dokumentu władzom centralnym podczas protestu. Zbiórkę i wyjazd reprezentacji zaplanowano na czwartek, 17 września, o godzinie 7 rano autokarem spod krytej pływalni Delfin.
9: Ta manifestacja właśnie jest po to, aby ktoś zaczął o nas myśleć i żeby ktoś w końcu o nas usłyszał. W przestrzeni publicznej ostatnio pojawia się bardzo dużo informacji, że jest to protest skrajnie polityczny, który ma tylko na celu przyatakowanie, dosłownie przyatakowanie rządu Rzeczypospolitej Polskiej, pana premiera, marszałka. Chciałem powiedzieć, że absolutnie ta manifestacja, to zgromadzenie, ten protest, obojętnie jak to będzie chciał to nazwać, nie ma absolutnie żadnego charakteru politycznego.
7: Mówi Arkadiusz Fajok, prezydent Inowrocławia. We Włocławku powstanie wyjątkowe dzieło sztuki. Prezydent miasta ogłosił konkurs na projekt muralu upamiętniającego Tosię Altman, bohaterkę ruchu oporu i uczestniczkę powstania w getcie warszawskim. Malowidło ozdobi ścianę budynku przy ulicy Brzeskiej 17, tuż obok miejsca, w którym mieszkała. Konkurs jest otwarty dla pełnoletnich artystów i zespołów. Prace można zgłaszać do 15 października do Urzędu Miasta. Zwycięzcę poznamy do końca października, a sam mural ma być gotowy w połowie grudnia. Malownicza trasa w Parku Solankowym, wyjątkowy klimat i przedostatnia szansa na jubileuszowy medal. W Inowrocławiu rusza rekrutacja do 6 biegu o zachodzie słońca. Krótko o szczegółach powie Wam nasza reporterka.
10: Bieg na dystansie 5 km odbędzie się w piątek 16 października. Zapisy są możliwe na stronie dostartu.pl. Impreza ma charakter rekreacyjny, choć uczestnicy będą objęci elektronicznym pomiarem czasu. Obowiązuje limit 400 miejsc. W wydarzeniu mogą wziąć udział osoby od 16 roku życia, a także młodsze w wieku od 11 do 16 lat pod opieką dorosłych. Wydarzenie wpisuje się w cykl biegów z okazji 50-lecia OSIR-u.
7: Tyle Karolina Stramowska.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja. AI.
7: Korzystajmy z ładnej aury, bo wieczorem sytuacja w regionie mocno się zmieni. Słońce i wysokie ciśnienie zapewnią nam dziś świetny humor, a słupki rtęci wzrosną z obecnych 18 do przyjemnych 25 stopni w cieniu. Wiatr do 30 km na godzinę nie powinien dokuczać, ale po zmroku napłyną do nas burzowe chmury. Zaplanujcie spacer na dziś, bo jutro czeka nas powrót chłodu. Tylko 19 stopni i silniejszy wiatr. Na szczęście na weekend pogoda znów się uspokoi.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
12: Hity na maksa.
13: No tego po godzinie 10 u nas na pewno nie zabraknie. Piotrek Świderski, witajcie ponownie. To jest byle do obiadu najlepszy program do słuchania w pracy. Muzycznie Alabama Ten, Moonlight i Fordo. Na początek będzie też coś od Gipsa, Ego i For Money. Ostatni dzień lata. Wpadnie też trio Bounce'a z Norwegii ze swoim Magnetic. Także róbcie głośniej i lecimy dalej.

Ostatni dzień lata. Gibbs, Ego i For Money w RMF Max. Spokojnie, to również jeszcze nie dzisiaj, to jeszcze nie jest ostatni dzień lata. Został nam dokładnie tydzień. 23 września przywitamy kalendarzową jesień 2026. No ale jak na razie cieszymy się tym, co mamy. Cieszymy się słoneczkiem. Dzisiaj całkiem fajna pogoda się zapowiada. Także łapcie te ostatnie promienie słońca i ładujcie się witaminą D. A ja do tego wam jeszcze fajnie pogram. Bounce'a, Magnetic, już teraz w RMF.

0: Reklama.
1: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
0: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Co może być lepszego od soboty z wielkimi dinozaurami? Sobota z wielkimi dinozaurami i psim patrolem! Zapraszamy dzieci i rodziców w sobotę 19 września do wzorcowni. Czekają na Was między innymi wielka dinomisja, eksperymenty z wulkanem, fotki z dinozaurami, kreatywne warsztaty, tor przeszkód, wata cukrowa, bohaterowie psiego patrolu i kino z ich udziałem. Zapraszamy do wzorcowni 19 września od 11 do 17. Wstęp wolny!
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
8: Hot doga poproszę.
7: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
10: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 8 opakowań na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
11: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
12: I po reklamie.
13: Karolina.
14: Marek.
15: Zuśka.
16: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
17: Hey, it's Dua Lipa.
18: Hey, this is Kygo.
19: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
11: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

Passenger w RMF Max Włocławek. To Alex Warren wiezie nas przez środę. No i wiezie nas bezpiecznie, nie za szybko. Nie tak jak niektórzy jeżdżą po bulwarach Marszałka Piłsudskiego we Włocławku. Pozwalają sobie za dużo i dlatego radny Andrzej Gołębieski postanowił powiedzieć stop i złożył do prezydenta miasta oficjalne pismo, żeby sprawdzić, czy przypadkiem nie potrzeba tu fotoradaru albo przynajmniej kilku dodatkowych patroli. Bo przecież kręcą się tu też piesi, dzieci w drodze do szkoły i całe zastępy spacerowiczów. Teraz piłka jest po stronie prezydenta. No to drodzy kierowcy, albo nauczycie się tu jeździć przepisowo, albo trzeba zmienić radnego. Chociaż rozsądek podpowiada, że lepiej po prostu jeździć wolniej. Teraz w trasę od RMF Max, Bibi Rexa i Faithless.

0: to jest prawda. 1000 zł za samo odebranie telefonu, super nagrody rzeczowe, a nawet 15 000. To wszystko czeka na was w urodzinowym deszczu nagród na antenie RMF Max. Trzeba tylko kliknąć najpierw na rmfmax.pl, znaleźć baner z naszą zabawą i zgłosić się przez formularz. Tam też znajdziecie ekstra bonusy, które czekają tylko na naszej www.rmfmax.pl. No chyba, że wolicie jeszcze szybciej ogarnąć temat, to za 3,69 W wystarczy wysłać SMS o treści Max pod 7327. RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
3: Joel Corey to model, trener osobisty, celebryta, ale teraz przede wszystkim DJ i wraca do nas z taneczną nowością Don't Go Breaking My Heart. Ten kawałek czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl.
2: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Aha. Chyba będzie padać.
5: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
2: Woohoo! Urodziny RMF Max. Nawet 15 000 zł w finale. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
12: Autoryzowany salon marki Citroen Zachorscy zaprasza. Kutno, ulica Józefów 26.
13: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
14: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
16: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
17: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
19: I po reklamie.
20: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
21: Ja też dołączam. Jestem Agata.
22: What up, it's the weekend.
23: What's up, it's Sean Paul.
24: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max. Włocławek, 89,2 FM.
25: AI. Korzystajmy z ładnej aury, bo wieczorem sytuacja w regionie mocno się zmieni. Słońce i wysokie ciśnienie zapewnią nam dziś świetny humor, a słupki rtęci wzrosną z obecnych 18 do przyjemnych 25 stopni w cieniu. Wiatr do 30 km na godzinę nie powinien dokuczać, ale po zmroku napłyną do nas burzowe chmury. Zaplanujcie spacer na dziś, bo jutro czeka nas powrót chłodu. Tylko 19 stopni i silniejszy wiatr. Na szczęście na weekend pogoda znów się uspokoi.

Mocna ekipa. Timbaland, Nelly Furtado i Justin Timberlake w RMF Max Włocławek. No to już podpowiadam, co można robić w piątek ze swoją rowerową ekipą. Szykujcie się na rajd rowerowy. Szkoła na rowery. 16 km czystej frajdy, kilka ulic, trochę wiejskich klimatów i zero wymówek. Start pojutrze o 9:30 przy PUK Arenie na Wyszyńskiego. W rajdzie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie lokalnych szkół, ale jeśli nie chodzisz do szkoły, a rower to twój najlepszy kumpel, też wpadaj. Po wszystkim grill, który sam się nie zje. No i nie zapomnijcie o kaskach, kamizelkach i tej magicznej kartce z podpisem od rodziców. Tak, tej, którą zawsze zostawia się na ostatnią chwilę. Ja trzymam kciuki za pogodę i mam dla was muzyczną nowość od Margaret w RMF Max Włocławek.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
6: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Firma budowlana Trebut z Włocławka zatrudni murarzy, cieśli, zbrojarzy, operatora koparko-ładowarki, magazyniera. Atrakcyjne wynagrodzenie. Umowa o pracę. Dzwoń 508 979 417. 508 979 417.
9: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory u Kowala.pl.
10: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.
12: Hejka, tu Maciek.
13: Cześć, tu Oskar Cyms.
14: Hello, this is September.
15: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
16: RMF Max.
17: Włocławek, 89,2 FM.
18: AI. Jest 11. Na Flash RMF Max zaprasza Ania Łopuszańska.
19: Co najmniej 1700 kg wyrobów z metali szlachetnych wprowadziła do obrotu bez płacenia podatków zorganizowana grupa przestępcza rozbita przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji i przemyskich celników. Skarb państwa stracił na tym około 45 milionów złotych. Zatrzymano dwie osoby.
20: Podczas przeszukań u zatrzymanych osób zabezpieczono 11 kg złota i ponad 6 kg srebra. Podejrzani usłyszeli zarzuty prania pieniędzy, a także przestępstw skarbowych. W ubiegłym roku w ręce funkcjonariuszy wpadło pierwszych czworo podejrzanych. Wtedy znaleziono przy nich 28 kg złota oraz 33 kg srebra.
19: Tyle Krzysztof Zasada.
17: To jest RMF Max.
19: Po 11 przechodzimy do aktualnych informacji z regionu. Fundacja Anvil przyznała 9 grantów, a wszystko w ramach kolejnej edycji konkursu Zielono Nam. Krótko o szczegółach powie Wam włocławski reporter RMF Max.
21: Kasę od fundacji otrzymały szkoły, przedszkola, a także koło gospodyń wiejskich. Projekty dotyczą m.in. tworzenia zielonych przestrzeni edukacyjnych, ochrony bioróżnorodności czy edukacji przyrodniczej. Maksymalna wartość jednego projektu to 10 tysięcy złotych. Wybrane przez fundację inicjatywy będą realizowane do końca bieżącego roku.
19: Tyle od Bartka Sekleckiego. Zmieniamy temat. W tę niedzielę dobiega końca wrzesień z jogą na śniadanie w nowej części Inowrocławskiego Parku Solankowego. O 10.30 rusza ostatni plenerowy trening połączony ze wspólnym posiłkiem. To idealna okazja na głęboki relaks przed nowym tygodniem, niezależnie od Waszego stopnia zaawansowania. Organizatorzy przypominają o przebraniu się w wygodny strój i zabraniu własnej maty.
22: Zajęcia będą odbywać się w godzinach od 10.30 do 12.00 i są skierowane zarówno do osób, które regularnie praktykują jogę, jak i do tych, którzy chcą dopiero rozpocząć swoją przygodę z tą formą aktywności. Joga na śniadanie odbędzie się w nowej części Parku Solankowego.
19: Mówiła Daria Knasiak-Majewska z Inowrocławskiego Magistratu. W weekend 26 i 27 września Inowrocław przeniesie się w przeszłość. Na Placu Klasztornym rusza impreza Wojna oczami historii. W programie znalazły się sceny z Powstania Warszawskiego, prezentacja broni, szpital polowy oraz warsztaty telegrafii. Nie zabraknie też atrakcji dla najmłodszych. Wydarzenie odbędzie się w kolejną sobotę i niedzielę od 10 do 15. Na koniec zabieramy Was do włocławskich zbiorów sztuki. Już 20 września w gmachu przy ulicy Zamczej zostanie zorganizowane kolejne spotkanie z cyklu Dzieje sztuki w Zarysie. Motywem przewodnim spotkania będzie romantyzm.
1: De facto pierwszy styl w sztuce, w którym artysta przestał być rzemieślnikiem. Stał się twórcą wzniosłych idei, wzniosłych uczuć.
19: Mówi Jerzy Jawczyński z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja. AI.
19: Rzut oka na popołudniową pogodę w naszym regionie. Na termometrach zobaczymy dziś około 25 stopni, ale temperatura zacznie szybko spadać już po 17. Wszystko przez nadciągający front z deszczem i lokalnymi burzami, które mocniej dadzą o sobie znać wieczorem. Wiatr w ciągu dnia spokojny do 30 km na godzinę, a biometr sprzyja meteopatom. Pamiętajcie jednak o jutrzejszym ochłodzeniu. Słupki rtęci dobiją maksymalnie do 19 stopni, a chłód nasili mocniejszy wiatr.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
12: Hity na maksa.
13: I ruszyła ostatnia godzina środowego przedpołudnia. To jest RMF Max, to jest Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Dużo hitów na maksa, dużo dobrej energii. To wszystko do godziny 12. Piotrek Świderski, zapraszam i witam ponownie.

No proszę, jak się nam romantycznie w RMF Max Włocławek zrobiło. Zalia, tylko mnie kochaj. Ciekawe, kto tam teraz za nią z kwiatami biega? Tego nie wiem, ale wiem, że kiedyś to dziewczyny biegały za chłopakami w mundurach. Nawet było takie powiedzenie: za mundurem panny sznurem. Dzisiaj to się trochę pozmieniało, bo dziewczyny też służą w mundurach i tu mam informację, bo w 3 szkołach ponadpodstawowych we Włocławku i powiecie powstały klasy mundurowe. Uczniowie tych klas nie tylko uczą się, jak odróżnić kajdanki od paralizatora i nie pomylić ich w akcji, ale też dostają porcję wiedzy prosto od tych, którzy na co dzień łapią przestępców i pilnują granic. Kto wie, może to właśnie oni będą kiedyś spisywać was za przekroczenie prędkości. To teraz z pozdrowieniami dla wszystkich, którzy jadą przepisowo muzyczne paliwo w trasę. Black Eyed Peas, Shut Up w RMF Max Włocławek. RMF.

0: słuchacie z duetu Fast Boy, chyba jeszcze mentalnie na wakacjach. To jest naprawdę totalny letniaczek Music Sounds w RMF Max. I jeśli wy też macie ochotę dołączyć do takiego klimatu i zgarnąć 15 tysięcy złotych na przykład zagraniczny wypad pod palmy, to dzisiaj jest na to bardzo dobra okazja. Wystarczy zgłosić się do naszej urodzinowej zabawy, w której już za samo odebranie telefonu dostajecie okrąglutkiego tysiaczka. A teraz warto zrobić to szczególnie, bo przez najbliższe 10 minut odpalamy kolejną rundę bonusową. Tym razem wasze szanse rosną aż 650 razy. Ale uwaga, jeśli macie w numerze telefonu 7, to jeszcze dodatkowo je podwajamy, czyli wpada wam aż 1300 losów. Także szybka akcja, SMS z hasłem MAX pod 7327 za 3,69 zł i gracie o wymarzone wakacje albo tysiaka na małe przyjemności. Hasło MAX na 7327. RMF MAX.
1: Reklama. Chyba będzie padać.
2: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
3: Urodziny RMF Max. Nawet 15 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
8: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat Wody. Odwierty studni głębinowych i abisynek. Pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające. Instalacje wodne i sanitarne. Filtry do wody. Konkurencyjne ceny. Sprzedaż, montaż, serwis. Profesjonalne doradztwo. Świat Wody. Włocławek Wiejska 5.
2: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
3: Hello, hola, ahoj, ciao. W jaki sposób chciałbyś się z nami przywitać? Oxford School zaprasza. Angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, czeski, włoski. Kursy językowe w małych grupach. Przygotowanie do matury i egzaminów międzynarodowych. Zajęcia dla przedszkolaków metodą play and learn. Szczegóły na www.oxfordhome.pl.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi. It.

0: i po reklamie.
1: Jestem Radek, a to moja ekipa.
2: Ja też dołączam, jestem Aneta.
3: Cześć, z tej strony Gibbs.
4: Hey, this is Imagine Dragons.
5: Z wami Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

Disco ponad wszystko. Taką wersję Ring My Bell gramy dzisiaj w RMF Max Włocławek, a teraz mam coś dla fanów grania na komputerach. Już w przyszłym tygodniu we Włocławku wydarzenie, podczas którego myszki komputerowe dostaną niezły wycisk. Ale spokojnie, to nie tylko gratka dla hardkorowych gamerów. Organizatorzy pomyślą też o tych, którzy pamiętają jeszcze Pegasusa i kasety do Commodore. Specjalnie dla nich strefa retro. Tu można sprawdzić, czy Mario wciąż umie skakać, a Pac-Man nadal zjada te swoje kuleczki. Dla tych, którzy chcą się czegoś nauczyć, albo przynajmniej poudawać, że się uczą, będą pogadanki i warsztaty. Idealne miejsce, żeby poznać gamingowe triki i dowiedzieć się, jak nie obudzić całego domu podczas nocnych rozgrywek. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku Pro Gaming Cup to w przyszłym tygodniu. A co dzisiaj jeszcze zagramy w RMF Max? Bardzo dobre Temper City teraz i później Dua Lipa. RMF.

0: reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer Brookbed Design. Twój podjazd, nasza pasja.
4: Studiuj, pracuj i żyj na własnych zasadach. To absolutnie wykonalne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Sprawdź szeroką ofertę kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, magisterskich, licencjackich, inżynierskich. Wszystkie dostępne także w systemie nauki popołudniowo-weekendowej. Idź w kierunku dobrej przyszłości, nie rezygnując z niczego. Sprawdź na pans.wloclawek.pl i studiuj w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.
5: Szukasz fachowców dostarczających surowiec i produkty najwyższej jakości? Tartak Choceń zaprasza po łaty, kontrłaty, deski szalunkowe, dachowe, ryflowane, elewacyjne i tarasowe oraz własnej produkcji pelet drzewny z trocin najlepszego sortu. Choceń Północna 7. Telefon 721 450 660.
6: Idealny dzień za miastem? Rodzinne chwile czekają w pensjonacie Michelin. Zapraszamy codziennie na pyszną polską kuchnię, a po obiedzie czekają konie, zwierzęca zagroda, plac zabaw i korty. Zjedz smacznie, spędź czas aktywnie. Pensjonat Michelin. Wpadnij na obiad, zostań na cały dzień.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
9: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
8: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
9: Pytał Pan, czego sobie życzę.
10: Życzę.

0: sportowy.pl.
1: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: I po reklamie.

0: AI. Rzut oka na popołudniową pogodę w naszym regionie. Na termometrach zobaczymy dziś około 25 stopni, ale temperatura zacznie szybko spadać już po 17. Wszystko przez nadciągający front z deszczem i lokalnymi burzami, które mocniej dadzą o sobie znać wieczorem. Wiatr w ciągu dnia spokojny do 30 km na godzinę, a biometr sprzyja meteopatom. Pamiętajcie jednak o jutrzejszym ochłodzeniu. Słupki rtęci dobiją maksymalnie do 19 stopni, a chłód nasili mocniejszy wiatr.
1: RMF Max. RMF Max Włocławek.

uwierzycie, ale to już naprawdę 16 lat, od kiedy ten kawałek ujrzał światło dzienne. Ale mimo to ciągle brzmi bardzo świeżo. Can't Fight This Feeling, Junior Caldera i Sophie Ellis Bextor przed 12 w RMF Max. No i to tyle ode mnie na dzisiaj. Wielkie dzięki za wspólną środę, ale spokojnie, nie zostawiam was samych, bo zaraz przywitają was Asia i Irek. Byle do obiadu wraca jutro o tej samej porze, parę minut po 9:00. Piotrek Świderski, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć! I tak jeszcze na dobre zakończenie łapcie mega numer od Robina Schulza. Take it slow.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory, 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki i krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro. Oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
2: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Po płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
3: 6 150 000 zł do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
4: Oszczędzania są zawsze na plusie.
5: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: 30 lat.
1: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel, Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
2: Szukasz pomysłu na tani remont? W Rukcuk przy Zielnej 39 ruszyła wyprzedaż stanów magazynowych. Panele podłogowe za pół ceny i nowoczesne drzwierka do bezwatu. Taka okazja się nie powtórzy. Rukcuk, Zielna 39. Zapraszamy.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
6: AI. Tu RMF Max. Jest 12. Na flash zaprasza Ania Łopuszańska.
7: Dron znaleziony przy plaży w Rusinowie w Zachodniopomorskiem był uzbrojony. Miał głowicę bojową, która została zneutralizowana. To wstępne ustalenia. Poinformował zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych pułkownik Bartosz Okoniewski.
8: Maszyna była wyposażona w głowicę odłamkowo-burzącą wraz z zapalnikiem. Służbom późnym wieczorem udało się oddzielić głowicę od drona i zdetonować ją na plaży w Rusinowie. Dron trafi teraz do laboratorium. Według wstępnych ustaleń to dron typu Gerbera 2, produkowany w Rosji. Służby będą ustalać, skąd dokładnie został wysłany bezzałogowiec i jaki był jego cel.
7: Tyle Anna Pałamar.
6: To jest RMF Max.
7: Po 12 o ważnej mobilizacji w powiecie inowrocławskim. Jutro mieszkańcy oraz samorządowcy jadą do Warszawy, by protestować przeciwko wykluczeniu komunikacyjnemu regionu. Podczas akcji przekażą władzom centralnym podpisany apel. Wyjazd reprezentacji zaplanowano na godzinę 7 rano z podkrytej pływalni Delfin.
9: Wiemy dobrze, że miasto czy dany powiat może się rozwijać, jeżeli jest dobrze skomunikowany, bo chodzi o przepływ ludności, chodzi o przepływ informacji, chodzi o przepływ towaru. I jeżeli chcemy, żeby stopień bezrobocia u nas zmalał, żeby wypłaty były, wynagrodzenia były wyższe, musimy dbać o to, aby po prostu skomunikować nasz powiat.
7: Mówił Henryk Procek, wicestarosta inowrocławski. Sprawdzamy dla Was, co dzieje się w regionie. Włocławski Urząd Pracy ma propozycję dla osób planujących przebranżowienie lub powrót na rynek pracy. Rusza nabór na kilkutygodniowe szkolenie pod hasłem Szukam pracy. Praktyczne warsztaty mają pomóc uczestnikom w efektywnym poszukiwaniu zatrudnienia i podniesieniu kwalifikacji.
10: Uczymy się, jak umieć siebie sprzedać dzisiaj potencjalnemu pracodawcy, bo wiemy, że szukanie pracy jest ciężką pracą i bardzo często ta nieumiejętność zaprezentowania siebie, chociażby na rozmowie kwalifikacyjnej, powoduje, że te możliwości aktywności zawodowej sobie zamykamy.
7: Mówiła Anna Jackowska z Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku. Wysokie mandaty, punkty karne, a w jednym przypadku wyeliminowanie kierowcy z ruchu. Inowrocławska grupa Speed podsumowała ostatnie kontrole drogowe. Krótko na ten temat powie Wam nasza reporterka.
11: Mundurowi z grupy Speed zatrzymali dwóch kierowców, którzy w rażący sposób złamali przepisy. W gminie Inowrocław 29-latek wyprzedzał na przejściu dla pieszych, za co otrzymał 1500 zł mandatu i 15 punktów karnych. Z kolei w gminie Dąbrowa Biskupia 38-letni kierowca przekroczył prędkość poza obszarem zabudowanym o 55 km na godzinę. On również zapłaci 1500 zł, dostał 13 punktów karnych i stracił prawo jazdy. Policja przypomina, że nadmierna prędkość to główna przyczyna wypadków.
7: Tyle od Karoliny Stramowskiej.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
1: AI. Środa wita nas ładną aurą, więc korzystajmy, póki można. Dziś zobaczymy nawet 25 stopni w cieniu. Warto jednak wiedzieć, że temperatura zacznie spadać już po 17, a wszystko przez nadciągający nad Kujawy front z intensywnymi opadami deszczu i burzami. Na półmetku tygodnia biometr wciąż wpływa na nas pozytywnie, a jakość powietrza, zwłaszcza na obrzeżach miasta, jest bardzo dobra. Cieszmy się słońcem, bo jutro czeka nas wyraźne ochłodzenie i mocniejszy wiatr. Weekend w prognozach póki co spokojny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
2: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
3: Jest ich dwoje. Wasi ulubieni kurierzy, którzy przynoszą trochę słońca, jeśli go potrzebujecie.
4: Dużo słońca z południa na północ dzisiaj wysyłamy. Wiemy, że na północy pada, a na południu słońce.
3: A w pracy dziki zachód. Asia, Irek, witajcie.

0: DJ Godzia, Jason Derulo i Michiko. To jest piosenka o Irku, bo sobie przetłumaczyłam tekst. Mówię wam, to jest o nim.
1: Naprawdę?
0: No.
1: Ale dobrze, chociaż o mnie śpiewają?
0: A nie wiem, to sprawdź sobie.
1: Czy mówią prawdę?
0: Sprawdź sobie.
1: 12 minut po 12. Asia Majos, Irek Jakubek. Witajcie po południu. To jest RMF Max. Co dzisiaj macie na obiad?
0: Ważne pytanie, ważna sprawa. Co macie dzisiaj na obiad? Opowiedzcie nam o tym. Głosóweczki na Messengerze i na Instagramie w tym temacie już rozgrzane.
1: Aśka dojada pudełka, którego stary wczoraj nie zjadł.
0: Ale dobre, kurczak
1: jest. Miałem nie mówić, no
0: podzielę się.

0: Nie, bumpa bumpa.
1: Nie wiem.
0: Bumpa bumpa to jest łacińska nazwa imprezowego zwierzaka. Jeżeli przy tym numerze się bujasz,
1: podoba mi się to.
0: Jesteś bumpa bumpa.
1: Umpa umpa. Równie bardzo bumpa. Podoba mi się 500 razy więcej szans na 1000 zł za odebranie telefonu albo 15 tysięcy.
0: Ja też to lubię. Chcecie wygrać 15 tysięcy? Chcecie mieć 500 więcej szans niż wszyscy pozostali? To teraz jest najlepszy moment.
1: Teraz wysyłacie hasło MAX pod numer 7327. 369, taki SMS kosztuje, ale daje 500 szans na wejście do finału.
0: A 1000 zł za samo odebranie telefonu? Piszcie MAX na 7327.
2: Reklama.
3: Co? Już liście lecą?
4: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
5: Urodziny RMF MAX. Nawet 15 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Kiedy zdarzy się wypadek, wnet zaradzi złemu Radek. Mechanika, blacharstwo, lakiernictwo, naprawy powypadkowe z bezgotówkowym rozliczeniem szkody z ubezpieczycielem. Profesjonalne wykonanie i obsługa. Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Telefon 780 175 870.
8: Co może być lepsze?

0: Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Przezorny, zawsze zaopatrzony. W Markar. Największy dostawca peletu w regionie zaprasza po pelet i ekogroszek w najniższych cenach. W ofercie m.in. pelety, lawa, olimp, barlinek i olczyk. Wszystko do gospodarstwa i ogrodu znajdziesz w naszym sklepie rolniczo-technicznym Markar. Bądź gotowy na sezon. Odwiedź Markar w Lipnie przy Jastrzębskiej 27. Telefon 54 287 40 50.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: I po reklamie.

0: Dzisiaj wyjątkowo czujemy, o czym Gips w tym numerze śpiewa. Ostatni dzień lata na południu jeszcze trwa, na północy już był.
1: Ale na szczęście mamy głosóweczki od was, głosóweczki od wszystkich słuchaczy RMF Max. Dzisiaj chwalicie się, znaczy przepraszam, nikt się tutaj nie chwali. Marta postanowiła nam po prostu opowiedzieć, a my jej bardzo zazdrościmy. Co ma dzisiaj na obiad?
2: Ja dzisiaj za to robię pieczone ziemniaczki, do tego filet z kurczaczka w panierce, na to cebulka z pieczarkami przykryta serem i do tego mizeria.
1: I proszę tak bardzo Marcie jednak nie zazdrościć, bo Marta powiedziała, że to robi. Także pamiętajcie o tym, że jak już ktoś dla was coś robi, to na koniec...
2: Dzięki, hej!
1: Hej, będą prezenty dla Martuni. Więcej głosówek nagrywajcie teraz.

0: 22 minuty i godzina 13. Zamówiliśmy dla was, świetne informacje pogodowe. Sprawdźcie koniecznie, czy przynajmniej ci kurierzy dowiozą wam to, co zostało zamówione.
1: Ci kurierzy tak. Z Maxa.
0: No wiadomo. Pozostali dzisiaj działają bez zarzutu. Pozdrowienia dla tych, którzy w swoich kurierkach mają włączone najfajniejsze radio świata.
2: Reklama wygenerowano z AI.

0: akcje Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
9: Firma budowlana Trebut z Włocławka zatrudni murarzy, cieśli, zbrojarzy, operatora koparko-ładowarki, magazyniera. Atrakcyjne wynagrodzenie, umowa o pracę. Dzwoń 508-979-417. 508-979-417.
10: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.

0: Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Zaraz pogoda w RMF Max.
2: AI. Środa wita nas ładną aurą, więc korzystajmy póki można. Dziś zobaczymy nawet 25 stopni w cieniu. Warto jednak wiedzieć, że temperatura zacznie spadać już po 17, a wszystko przez nadciągający nad Kujawy front z intensywnymi opadami deszczu i burzami. Na półmetku tygodnia biometr wciąż wpływa na nas pozytywnie, a jakość powietrza, zwłaszcza na obrzeżach miasta, jest bardzo dobra. Cieszmy się słońcem, bo jutro czeka nas wyraźne ochłodzenie i mocniejszy wiatr. Weekend w prognozach póki co spokojny.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: Są piosenki, w których słychać wielką radość. To jedna z nich, dwa dni bledka. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy też tak mają, słuchając RMF Max.
1: Dzisiaj policja sprawdza bezpieczeństwo na drogach. Będą latać fotodrenami nad skrzyżowaniami. I nie tylko. I o tej akcji usłyszycie na pewno we fleszu RMF Max punktualnie o 13, czyli za 4 minuty.
0: Ja się boję, że nie wszyscy kierowcy zrozumieli twoje ostrzeżenie, zwłaszcza najmłodsi. Szkieły jadą i patrzą, co się dzieje na drogach. Tak, szkieły. A nie mówiłem, że nie wszyscy ogarniają? Za 4 informacje we fleszu. Za 4 minuty o 13. Reklama.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Szukasz pomysłu na tani remont? W Róg Cuk przy Zielnej 39 ruszyła wyprzedaż stanów magazynowych. Panele podłogowe za pół ceny i nowoczesne drzwierka do bez VAT-u. Taka okazja się nie powtórzy. Róg Cuk, Zielna 39. Zapraszamy.
5: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Spiesz się, liczba aut ograniczona.

0: gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
2: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory u Kowala.pl.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
7: I po reklamie.

0: jesteśmy RMF Max. RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
1: AI. Jest 13. Na Flash RMF Max zaprasza Ania Łopuszańska.
2: Kierowcom przypominamy, że trwa ogólnoeuropejska akcja policji RoadPol Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jakie wykroczenia kierowców są najczęstszą przyczyną poważnych wypadków? O to pytamy młodszego inspektora Andrzeja Borowiaka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
3: Główną wadą, głównym grzechem kierowców jest nieustąpienie pierwszeństwa. Czy to innemu pojazdowi lub też, co ważne, osobom pieszym, które zbliżają się do przejścia dla pieszych.
2: W ramach akcji RoadPol, która potrwa 6 dni, policja zapowiada wzmożone kontrole na newralgicznych skrzyżowaniach, również przy pomocy dronów monitorujących ruch z góry.
0: To jest RMF Max.
2: Po 13 jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się w naszym regionie. W ostatni weekend września we Włocławku rządzić będą e-sportowcy, a wszystko za sprawą kolejnej edycji turnieju Pro Gaming Cup. Krótko o szczegółach powie Wam nasz reporter.
4: Organizatorem wydarzenia jest stowarzyszenie promujące edukację i rozwój Perspektywa. Robi to we współpracy z Państwową Akademią Nauk Stosowanych.
5: Organizatorzy przygotowują turnieje, atrakcyjne nagrody oraz dodatkowe strefy i aktywności, gdzie każdy znajdzie zapewne coś dla siebie.
4: Mówi rzeczniczka włocławskiej PANS Sylwia Zalewska. Tegoroczna odsłona Pro Gaming Cup zostanie zorganizowana na terenie budynku uczelni przy ulicy Energetyków.
2: Tyle od Bartka Sekleckiego. Zmieniamy temat. Służby mundurowe z Inowrocławia łączą siły dla bezpieczeństwa najmłodszych. Straż Miejska wraz z Policją, Strażą Pożarną i Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia ogłosiły konkurs pod hasłem Bezpieczna droga do szkoły. Dzieci do 15 roku życia mają za zadanie przygotować plakat plastyczny, a młodzież w wieku od 15 do 19 lat rywalizuje w kategorii fotograficznej. Pracę można składać w siedzibie Straży Miejskiej przy ulicy Narutowicza do 15 października. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. We Włocławku przybyło miejsc na drobne elektrośmieci. Nowe stacje zainstalowano tuż obok włocławskich szkół. Mowa m.in. o Zespole Szkół Elektrycznych Liceum imienia Mikołaja Kopernika czy Zespole Szkół Budowlanych. Jak zapowiada miejska spółka Sanico, to nie koniec inwestycji. Kolejny punkt do bezpiecznego wyrzucania zużytego sprzętu pojawi się już niebawem przy bulwarach w sąsiedztwie popularnego Chemika. Sezon wakacyjny minął, ale problem w podwłocławskich lasach pozostał. Po letnich miesiącach zielone tereny wokół miasta zamieniły się w dzikie wysypiska.
6: Nieświeża żywność, przeterminowana, różnego rodzaju oleje, środki chemiczne, które mogą być bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia zwierząt i środowiska, zatruwają to środowisko. Poza tym każde takie wysypisko potem jest uporządkowywane przez leśników. Są to dodatkowe koszty, czas.
2: Mówił Mieczysław Olewnik z Nadleśnictwa Włocławek.
7: A skąd to tak ciągnie?
0: Zaraz pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
2: AI. To bardzo przyjemna środa na całych Kujawach. Termometry wskazują teraz komfortowe 24 stopnie, a wysokie ciśnienie i sprzyjający biometr gwarantują dobre samopoczucie. Wiatr do 30 km na godzinę raczej nie dokucza pieszym. Uwaga jednak, wieczorem nadciągną intensywne opady i burze, na które szczególnie uważać muszą kierowcy. W nocy czeka nas około 12 stopni, a jutro ochłodzenie do 19 kresek, więcej chmur i silniejszy wiatr. Weekend zapowiada się za to spokojnie, z temperaturą około 20 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja. Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
8: Hity na maksa. Mamy dla was taką wiadomość, po której na pewno zrobi wam się gorąco.
9: 36,6 to już nie jest aktualna temperatura Polaków.
8: No ile to jest ciepły Polak, no?
9: My wiemy i wam powiemy, ale za chwilę.

0: W kategorii numerów najlepszych na taką chwilę relaksu w pracy, taki głębszy oddech, to Tame Impala pasuje idealnie.
1: 13 po 13 wiem, że czekacie na najbardziej zaskakującą wiadomość tego popołudnia, bo się okazało, że temperatura 36,6 to już nie jest temperatura zdrowego człowieka. Są nowe normy i teraz zdrowy to jest od 35,9 do nawet 37 stopni.
0: No i to jest dobra wiadomość dla wszystkich facetów, którzy przy 37 to już nie żyli.
1: Nie znam takich. Wyginęliśmy.

0: Mamy specjalną propozycję dla tych, którzy lubią tak dwa za jednym razem, albo dwie pieczenie na jednym ogniu.
1: No dwie szanse jednym SMS-em sobie złapać. Jak tak lubicie, to jesteście w dobrym miejscu. Mamy taką zabawę, w której jedno zgłoszenie daje wam szansę na dwa finały.
0: Za 3,69 SMS o treści MAX niech leci na 7327. Odbieracie telefon i pyk, cyk, już 1000 za odebranie telefonu. Fajnie, fajnie. Max, wysyłacie na 7327.
2: Reklama. Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
3: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB

0: bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł. Pożyczkę prawdziwe 0%. I dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy. Ty podróżujesz w komforcie.
1: Autoryzowany salon marki Citroen Zachorscy zaprasza. Kutno, ulica Józefów 26.
2: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
3: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto, poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Studiuj, pracuj i żyj na własnych zasadach. To absolutnie wykonalne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Sprawdź szeroką ofertę kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, magisterskich, licencjackich, inżynierskich. Wszystkie dostępne także w systemie nauki popołudniowo-weekendowej. Idź w kierunku dobrej przyszłości, nie rezygnując z niczego. Sprawdź na pans.wloclawek.pl i studiuj w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.
11: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Jaja z chobu ściółkowego Moja Kurka

0: Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Hello, Ola, ahoj, ciao. W jaki sposób chciałbyś się z nami przywitać? Oxford School zaprasza. Angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, czeski, włoski. Kursy językowe w małych grupach. Przygotowanie do matury i egzaminów międzynarodowych. Zajęcia dla przedszkolaków metodą play and learn. Szczegóły na www.oxfordhome.pl.
2: I po reklamie.
3: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
4: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
5: Hey, I'm Ed Sheeran.
6: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
7: RMF Max.
8: Włocławek 89,2 FM.

0: Oh yeah! Justin Timberlake w RMF Max z filmu Trolle, czyli o tym, co teraz macie w pracy, 28 minut przed godziną drugą, ale nie wszyscy.
1: Nie wszyscy. Pewniak, jeżeli chodzi o pracę właśnie, zawody przyszłości, bo jest nowy ranking.
0: Ciekawe.
1: Praca kreatywna, medycyna i opieka i nauczyciele.
0: O, to zawody przyszłości.
1: Tak jest.
0: No, ale taki kreatywny nauczyciel wykładający na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, jeszcze po kursie masażu, to właśnie teraz odbiera telefon. Odbiera telefon z propozycją pracy.
1: No i jeszcze ważne, żeby miał na imię Roman.
0: Aj, wymasuj mnie, Romanie! I o tym też śpiewa Zalia.

0: was w pracy też tak pachnie jedzeniem?
1: I też śpiewają do tej piosenki? No,
0: to na pewno, ale pytanie, czy pachnie?
1: Koniecznie dajcie znać, co dzisiaj macie na obiad. Nagrywajcie głosóweczki w tej sprawie. Dla najbardziej smakowitych głosówek przewidziano nagrody, proszę
0: tak.
1: Państwa. Przewidziano nagrodę, no zupa. A nawet powiedziałbym zupa blada. To w pogodzie na północy, a więcej na temat prognoz już za chwilę. Zostańcie koniecznie z RMF Max. Mamy najbardziej aktualne prognozy.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
12: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
11: A gdzie tak jest?
12: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, to już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
13: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK – Scandinavian Sleeping and Living.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Halo, Kasia?
17: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
16: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
17: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
18: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
19: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
20: AI,
19: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
20: I po reklamie.
19: To jest RMF Max.
20: Hit na maksa.
19: Włocławek 89,2 FM.
20: Sprawdź. Sprawdź.
19: Pogoda w RMF Max.
20: AI.
0: To bardzo przyjemna środa na całych Kujawach. Termometry wskazują teraz komfortowe 24 stopnie, a wysokie ciśnienie i sprzyjający biometr gwarantują dobre samopoczucie. Wiatr do 30 km na godzinę raczej nie dokucza pieszym. Uwaga jednak, wieczorem nadciągną intensywne opady i burze, na które szczególnie uważać muszą kierowcy. W nocy czeka nas około 12 stopni, a jutro ochłodzenie do 19 kresek, więcej chmur i silniejszy wiatr. Weekend zapowiada się za to spokojnie, z temperaturą około 20 stopni.
21: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

0: Kręci się teraz przy drugiej kawce wypitej z pracy, 9 minut przed drugą. Słuchacie RMF Max, a nasze głosówki. A nasze głosówki mówią, że chyba jutro nic nie będziemy jedli, bo dzisiaj jest wielkie okołoobiadowe obżarstwo.
1: Same smakowitości nam dzisiaj podsyłacie, aż nam ślinka cieknie.
0: Co ma na obiad Dominik?
2: Ziemniaczki, smażona kiełbaska ze smażoną cebulką. Smacznego.
0: Klasyk.
2: Smacznego.
0: Ja jeszcze przepraszam.
1: Smaczne.
0: Kiszonego ogurasa i kleks.
1: I kefir.
0: Kleks. Nie, aż tak nie. Kleks, jesteśmy w pracy, pamiętaj, bez ryzyka. I kleks, normalnie musztardy. Tak, puf. I tak byśmy to, tak byśmy to zjedli. Aga przysłała nam głosóweczkę z pozdrowieniem dla synka.
3: No, dzisiaj moi kochani, na obiadek mój syn sobie zażyczył rosołek, więc jest rosołek z kaczuszki, z wołowinki, z indyczka i z kurczaczka.
1: No, synek, kochaj matkę.
0: I wnioseczek o adopcję wypełnia Asia i Irek. Aga,
1: przyjmij.

0: 146. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda. Wróżka prawdę ci powie.
9: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie.
8: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
10: Realizuj marzenia z bankiem pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
11: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
12: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
13: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
14: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: od 30 lat.
1: I po reklamie.
2: Hejka, tu Maciek.
3: Tu Kasia.
4: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
5: Hej, I'm Ed Sheeran.
6: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
7: Włocławek 89,2 FM.
1: AI.
7: Tu RMF Max, jest 14. Na flash zaprasza Ania Łopuszańska.
8: Rok dłuższej pracy może podnieść naszą emeryturę nawet o kilkanaście procent, mówi prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tymczasem zdaniem doktora Marcina Wojewódki z Instytutu Emerytalnego tak wysokie podwyżki to raczej rzadkość.
9: Raczej, z tego co zawsze do tej pory też ZUS jeszcze parę lat temu komunikował i też ja będąc kiedyś wiceprezesem ZUS-u też pamiętam nasze ówczesne statystyki, no to jest raczej kilka punktów procentowych, a nie kilkanaście, o które może każdy kolejny rok opóźnienia decyzji o przejściu na emeryturę przynieść.
8: Statystyki ZUS-u pokazują, że 9 na 10 osób przechodzi na emeryturę od razu po osiągnięciu wieku emerytalnego albo w ciągu roku od tego momentu.
7: To jest RMF Max.
8: Ważna mobilizacja w powiecie inowrocławskim, o tym mówimy dziś na naszej antenie. Już jutro mieszkańcy oraz samorządowcy jadą do Warszawy, by protestować przeciwko wykluczeniu komunikacyjnemu regionu. Podczas akcji przekażą władzom centralnym podpisany apel. Wyjazd reprezentacji zaplanowano na godzinę 7 rano z podkrytej pływalni Delfin.
10: My jako wójtowie i burmistrzowie przychylamy się do tego i nasze jakby wystąpienie i nasza jedność, solidarność z tym całym wydarzeniem związana jest z tym, że no zdajemy sobie sprawę, że Via Pomerania, o której się bardzo dużo mówiło jeszcze chwilę temu, stała się w tej chwili bardzo mało realna. No też budowanie odcinka drogi ekspresowej w Nowym Śladzie to też są ogromne wydatki, natomiast też od wielu lat mówi się o tym, że nasz rejon powinien być wzmocniony poprzez właśnie drogi 15-25.
8: Mówił Mikołaj Bogdanowicz, burmistrz Kruszwicy. Zmieniamy temat. Sobota pod znakiem ekologii, dobrej muzyki i atrakcji dla całych rodzin. Inowrocławski Teatr Miejski zaprasza na wyjątkowe wydarzenie pełne zielonych inspiracji. Z szybkimi szczegółami zapozna Was nasza reporterka.
11: W sobotę 26 września we foyer Teatru Miejskiego od godziny 10 odbywać się będzie Eco-Event 2026. Spotkanie rozpocznie podsumowanie rywalizacji o rowerową stolicę Polski i wręczenie nagród. W programie przygotowano ekologiczne warsztaty, animacje dla najmłodszych oraz wyjątkowy koncert Marty Trudzińskiej oparty na gordonowskiej teorii audiacji.
8: Tyle od Karoliny Stramowskiej. Na koniec popołudniowego flesza zabieramy Was na kulturalną ucztę do włocławskich zbiorów sztuki. Już w najbliższą niedzielę 20 września w gmachu Muzeum przy ulicy Zamczej odbędzie się kolejne spotkanie z popularnego cyklu Dzieje sztuki w Zarysie. Tym razem uczestnicy przeniosą się w świat emocji, tajemnic i porywów serca, bo motywem przewodnim wydarzenia będzie romantyzm.
12: Romantyzm rozwijał się nie tylko w sztuce, ale też w literaturze, w filozofii, w postawach życia. My tutaj będziemy się odnosić do sztuki. Głównie do malarstwa niemieckiego, angielskiego, polskiego, ale też do sztuki ogrodowej.
8: Mówił Jerzy Jabczyński z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
7: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
8: AI. Popołudnie przynosi nam szczyt dzisiejszej temperatury. Termometry w regionie pokazały do 25 stopni. Słupki rtęci zaczną jednak spadać już około 17, a wszystko przez nadciągający z zachodu burzowy front. Wieczorem czeka nas intensywny deszcz, dlatego kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. Na półmetku tygodnia biometr i wysokie ciśnienie sprzyjają dobremu samopoczuciu. Pamiętajcie, że jutro czeka nas ochłodzenie, więcej chmur i silniejszy wiatr, ale spora poprawa aury nadejdzie już w piątek.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
7: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa. Hity na maksa.
14: 5 po drugiej, RMF Max już wie, co poszło nie tak.
15: I dzisiaj miał być na obiad sos grzybowy, ale niestety nawet trójaka nie było w lesie.
16: O nie.
14: O tak! Dlaczego? Słuchaj.
16: Max. O nie, że miał być sos grzybowy, a nie będzie.
14: Nasza, dzisiaj na obiad jesteśmy my. Super.

0: tak sobie leci ta środa po południu, a nawet się trochę toczy dzięki Temper City Self-Aware. Przed momentem 14 minut po 14.
1: To teraz czas na kącik doradczo-ekonomiczny.
0: Oj tak, nawet będę trochę jak prezes Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego, już podnoszę stopy na tę okoliczność.
1: Tylko jedno.
0: Kącik ekonomiczny.
1: Uwaga, trzeba uważać, jak się płaci kartą. To wiemy nie od dzisiaj. Jedna pani zapłaciła 7,5 tysiąca złotych za rogalika z nadzieniem.
0: Matko!
1: Tak, bo zaakceptowała kwotę na terminalu, nie spojrzała, wpisała PIN, no i po pieniądze.
0: O, to w Polsce dużo ludzi w ogóle nie ma tego problemu jak ta pani. To nie ma szans, żeby to przeszło. Wklepujesz tą kwotę przez pomyłkę 7,5 tysiąca i od razu karta ci mówi, że brak środków na koncie.
2: Zgasniały już światła lamp, powoli robi się zimno.
3: Jeszcze smutniejszym głosem.

0: Uwaga, to jest ten moment, w którym pytamy o wasz numer telefonu. Jeżeli w twoim numerze telefonu jest 7, to dzisiejszy dzień jest twoim super dniem.
1: Możesz mieć też super dzień, nawet jak nie masz 7, bo każdy, kto teraz się zgłosi do zabawy, dostaje od nas 600 dodatkowych szans na wejście do finału, w którym 1000 zł za samo odebranie telefonu. Ale jak masz tą 7, no to masz 2 razy więcej, czyli masz 1200 szans na finał.
0: Murem za 7-kowiczami.
1: Dobrze.
0: Irek, to
1: ja będę murem.

0: Pewnie, że teraz, na kiedy?
1: Reklama.
2: Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
3: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
5: Chciałbym jechać, ale te koszty.
4: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
5: Serio?
4: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
5: Gdzie to znaleźć?
4: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
6: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
7: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
9: Naturalnie, sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
8: Na czym Frosta kupiłeś?
9: Proście, się nie da.
10: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
15: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
16: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
18: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: U was też. To jest hashtagiem czy bez?
1: Bo nie, jak, bez prostu,
0: jak bez hashtagu, to się mogę śmiać. Jak z hashtagiem,
1: bez
0: to jest poważna sprawa.
1: Okej.
0: Dwie po pół do drugiej. Ważne rzeczy, które... Przepraszam, dwie po pół do trzeciej.
1: No właśnie.
0: Skracamy wasz czas w pracy. Dwie po pół do trzeciej z rzeczy, które koniecznie musicie wiedzieć w środę po południu.
1: Dobrze się teraz sprzedają używane telefony. O, telefony proszę. Z drugiej ręki to jest taka nowa moda, nowy trend w sprzedaży, także jak ktoś ma, no to może próbować.
0: O, proszę bardzo, to jest świetne to, co powiedziałaś, bo to jest odpowiedź na pytanie także o dzisiejszy wieczór.
1: Tak?
0: Co zrobić ze starym? Sprzedać go. Wiadomo, nie? Nie było słychać, że z telefonem? Nie?

0: odpowiedzi na najtrudniejsze pytania popołudnia. Jak długo jeszcze? No w pracy 21 minut, jak zostajecie do trzeciej. A jak długo jeszcze będzie padać albo świecić słońce, bo dzisiaj kraj podzielony.
1: Wszystko dla was sprawdziliśmy, żebyście wy nie musieli, dlatego zostańcie po szczegóły prognozy pogody.
2: Reklama.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Szukasz fachowców dostarczających surowiec i produkty najwyższej jakości? Tartak Choceń zaprasza po łaty, kontrłaty, deski szalunkowe, dachowe, ryflowane, elewacyjne i tarasowe oraz własnej produkcji pelet drzewny z trocin najlepszego sortu. Choceń Północna 7. Telefon 721-450-660.
6: Co może być lepszego od soboty z wielkimi dinozaurami? Sobota z wielkimi dinozaurami i psim patrolem! Zapraszamy dzieci i rodziców w sobotę 19 września do wzorcowni. Czekają na was m.in. wielka dinomisja, eksperymenty z wulkanem, fotki z dinozaurami, kreatywne warsztaty, tor przeszkód, wata cukrowa, bohaterowie psiego patrolu i kino z ich udziałem. Zapraszamy do wzorcowni 19 września od 11 do 17. Wstęp wolny!
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: O nie! Gdzie moja kasa?
11: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
13: Cherry wjeżdża do Włocławka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo nowej generacji. Od ponad 20 lat Cherry jest numerem 1 w eksporcie samochodów osobowych z Chin. Technologia Cherry Super Hybrid. Bogate wyposażenie w standardzie. I aż 7 lat gwarancji. Skorzystaj ze specjalnej oferty na otwarcie. Cherry Yama Włocławek, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Cherry.yama.pl. Zapraszamy!
14: Teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
15: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.

0: 92 FM. Still hold me better at
1: night. Będzie ładnie?
0: Za chwilę pogoda w RMF Max.
2: Popołudnie przynosi nam szczyt dzisiejszej temperatury. Termometry w regionie pokazały do 25 stopni. Słupki rtęci zaczną jednak spadać już około 17, a wszystko przez nadciągający z zachodu burzowy front. Wieczorem czeka nas intensywny deszcz, dlatego kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. Na półmetku tygodnia biometr i wysokie ciśnienie sprzyjają dobremu samopoczuciu. Pamiętajcie, że jutro czeka nas ochłodzenie, więcej chmur i silniejszy wiatr, ale spora poprawa aury nadejdzie już w piątek.
0: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.

0: No lepiej tego nie mogliśmy wymyślić. Danny przed 15 w środę, idealnie.
1: Na wszelki wypadek ja tylko proponuję, żeby jeszcze nie ściągać, absolutnie nie ściągać teraz już poczty, bo jeszcze przyjdzie mailem takie zadanie, na którego wykonanie potrzebujecie tak mniej więcej 3 dni i jak ta wiadomość przyjdzie do was dopiero jutro, no to ten temat ogarniemy dopiero po weekendzie. Po to mnie masz.
0: Dobre.
1: Asia Meus, Irek Jakubek. To był fajny czas. A teraz wszystkie torty na stół.

0: Reklama.
1: Przezorny, zawsze zaopatrzony. W Markar. Największy dostawca peletu w regionie zaprasza po pelet i ekogroszek w najniższych cenach. W ofercie m.in. pelety, lawa, olimp, barlinek i olczyk. Wszystko do gospodarstwa i ogrodu znajdziesz w naszym sklepie rolniczo-technicznym Markar. Bądź gotowy na sezon. Odwiedź Markar w Lipnie przy Jastrzębskiej 27. Telefon 54 287 40 50.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory, 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki i krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro. Oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
6: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
10: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
11: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
13: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
12: No tak. 10 na 10.
14: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
15: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: I po reklamie.

0: Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max. RMF Max. Włocławek 89 i 2 FM.
1: AI. Jest 15. Na Flash RMF Max zaprasza Ania Łopuszańska.
2: Polska jest w ścisłej czołówce państw europejskich z największą liczbą pożarów lasów. Z drugiej strony jesteśmy na szarym końcu pod względem spalonej powierzchni. To oznacza, że mamy dużo małych pożarów.
3: Skąd tyle pożarów? To niestety daje bardzo zły obraz naszego społeczeństwa, ponieważ 99% pożarów jest pochodzenia antropogenicznego. Powodują je ludzie pośrednio bądź bezpośrednio, celowo lub niecelowo. Pożary od wyładowań atmosferycznych, czyli jedyna naturalna przyczyna, to jest raptem 1%.
2: Mówi Jan Kaczmarowski, specjalista do spraw ochrony przeciwpożarowej Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
1: To jest RMF Max.
2: Jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się w regionie. W Inowrocławiu na ulicy Marulewskiej doszło do awarii magistrali wodociągowej. Prace naprawcze zaplanowano na tę noc między 23 a 3. W tym czasie mieszkańcy mogą odczuwać obniżone ciśnienie wody lub przerwy w dostawie. Zaleca się wcześniejsze zabezpieczenie zapasu wody. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przeprasza za utrudnienia. Czy lęk da się oswoić na tyle, by przestał dyktować warunki w naszym codziennym życiu i relacjach z bliskimi? Już 18 września w Saloniku Literacko-Artystycznym Inowrocławskiej Biblioteki Miejskiej odbędzie się otwarte spotkanie z Marcinem Matychem. Doktor Nerwica podpowie, jak skutecznie radzić sobie z napięciem i odzyskać spokój w świecie wymagającym od nas ciągłej gotowości.
4: Zapraszamy już 18 września o godzinie 18 na spotkanie z Marcinem Matychem, znanym w internecie jako doktor Nerwica, lekarzem, psychoterapeutą oraz autorem bestsellerowych poradników Jak żyć z lękiem i Bliskość i lęk, jak budować lepsze relacje. Wydarzenie będzie oczywiście okazją do rozmowy o zdrowiu psychicznym, radzeniu sobie z lękiem i nie tylko. Dlatego zapraszamy wszystkich chętnych, którzy mają ochotę uczestniczyć w spotkaniu, na odbiór wejściówek wypożyczalni dla dorosłych.
2: Mówi Aneta Muskała z Tajemniczego Ogrodu. Po 15 trochę o lokalnym sporcie. Piłkarze Włocławi Włocławek przygotowują się do kolejnego meczu o ligowe punkty. Informacje w pigułce ma dla Was nasz reporter.
5: W szóstej kolejce klasy okręgowej Włocławia Włocławek sprawdzi formę LTP Lubanie. Przed własną publicznością trójkolorowi będą chcieli sięgnąć po czwarte zwycięstwo w sezonie. Po 5 seriach spotkań włocławianie zajmują trzecie miejsce w stawce. Mecz Włocławi Włocławek z LTP Lubanie zostanie rozegrany w sobotę 19 września. Pierwszy gwizdek sędziego o godzinie 16.
2: O czym informował reporter RMF Max Bartek Seklecki. Kolejne sportowe emocje we Włocławku. 19 września w Hali Mistrzów odbędzie się trzeci turniej badmintona o fajansową lotkę. Wydarzenie łączy lokalne tradycje fajansowe z popularyzacją badmintona wśród mieszkańców. W rywalizacji mogą wziąć udział dzieci oraz dorośli. Pamiętajcie, że dzisiaj, 16 września, mija ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń.
6: Się stanęło. Zaraz sport w RMF Max.
7: Na początek siatkówka. Reprezentacja Polski zagra dzisiaj ostatni grupowy mecz na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni pewni już pierwszego miejsca w grupie zmierzą się z gospodarzami, Bułgarami. Początek o 18:00. Z kolei piłkarze Jagiellonii Białystok zadebiutują dziś w fazie grupowej Ligi Europy. Zagrają na wyjeździe z Olympiakosem Pireus. Faworytem Grecy.
8: Oczywiście łatwy mecz na pewno nie będzie. No, zdajemy sobie sprawę nie tylko z siły tego stadionu i tych trybun, ale też przede wszystkim siły przeciwnika.
7: Mówił Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii Białystok. Początek o 21:00, kwadrans wcześniej Industria Kielce rozpocznie swój drugi mecz w fazie grupowej Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Dziś przeciwnikiem norweski Kolstad. Początek o 20:45.

0: późne popołudnie na Kujawach zapowiada się niespokojnie. Z zachodu nadciąga front burzowy, który przyniesie intensywne opady, wyładowania i porywisty wiatr. Apelujemy do kierowców o ostrożność, lepiej nie parkować aut pod drzewami. Teraz na termometrach mamy dzisiejszy maks, czyli przyjemne 25 stopni, a jakość powietrza jest dobra. Kawa nie będzie potrzebna, bo wysokie ciśnienie i biometr wciąż sprzyjają dobrej formie. Jutro czeka nas spadek temperatury do 19 stopni, niewielkie zachmurzenie i chłodniejszy wiatr.
1: To, co teraz powiem, będzie odważne.
2: Tak.
1: Bo mamy środowe popołudnie i uważam, że o tej porze, kiedy jest 15, to życie jest już piękne.
2: To prawda.
1: Tym bardziej jest, prawda?
2: Tym bardziej piękne, kiedy przyjeżdżasz do tej pracy, wjeżdżasz wysiłkiem ciężkim na rowerze i dostajesz gofra.
1: No właśnie, gofry nam z tej przez rok namachają.
2: Do tych gofrów jeszcze wrócimy, kochani. To jest kanał nadawczy w RMF Max. Justyna Borycka
1: i Natalia Kawałek. No i gofry. O tym za chwilę wam opowiemy, ale na razie zostawiamy was w dobrych rękach. To jest Milky i David Guetta, Just the Way You Are. Dajcie głośniej i poczujcie ten vibe, co my.

0: Teenage Dream to Katy Perry w RMF Max. Trochę sobie powspominałyśmy dobrych czasów przy tym numerze. Mamy nadzieję, że wy również. 12 minut po trzeciej w RMF Max.
1: Słuchajcie, no właśnie, zaczęłyśmy opowiadać o tym, że gofry są dzisiaj u nas w radiu. To taka oddolna inicjatywa naszych producentów. Gofrowa środa w RMF Max. I nasi koledzy mieli nawet taki pomysł, żebyśmy my wam zadały pytanie. Gdybyś był gofrem, to jakim?
2: To jest pytanie dobre na randkę, ale my dzisiaj byśmy chciały pójść w inną stronę, bo to naprawdę jest coś wspaniałego, kiedy wszyscy się razem zbieramy, każdy coś do tego gofra przyniesie, jeden ciasto, drugi gofrownicę i
1: jakoś
2: tak...
1: Albo na kogoś po prostu taki goferek czeka, jak na ciebie.
2: Dokładnie.
1: Ja to widzę, tak pięknie wygląda.
2: Mi się dzisiaj udało po prostu, upiekło mi się, że tak powiem. Mm-hmm. A jaki dzień w pracy by się wam przydał? No bo są owocowe czwartki, a może na przykład jakiś, nie wiem, dzień jeżdżenia na rowerze albo biegania w kółko.
1: Cokolwiek, co wam się marzy, to taką głosóweczkę nam nagrajcie na Messengera RMF Max. Zróbmy taką wielką burzę mózgów, może nasi szefowie z jakiegoś powodu dadzą się przekonać.

0: I takie kolabo to my lubimy, H i Mata, czyli polska wersja Ring My Bell w RMF Max, ale my wracamy do tego, jakie wersje dni w pracy byście chcieli. Mamy owocowe czwartki albo poniedziałki, u nas gofrowa środa, a co wam się marzy?
1: Ja jestem za leżaczkowym piątkiem, czyli taka drzemeczka na leżaczku po obiadku.
2: Doskonale, to wracamy do przedszkola po prostu, do leżakowania. Jak macie jeszcze jakieś pomysły, co by wam się w pracy przydało, dzień czego, dajcie znać głosówką na Messengerze RMF Max. RMF Max.
3: Reklama. Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
10: Szukasz pomysłu na tani remont? W Rukcuk przy Zielnej 39 ruszyła wyprzedaż stanów magazynowych. Panele podłogowe za pół ceny i nowoczesne drzwierka do bezwatu. Taka okazja się nie powtórzy. Rukcuk, Zielna 39. Zapraszamy.
11: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
12: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
13: Sprawdź streaming od Canal Plus.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dilera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: I po reklamie.

0: są szybkie chłopaki w RMF Max. Fast Boy Music Sounds to jest kanał nadawczy i my na szybko teraz też wam wrzucimy takiego newsa, żebyście wiedzieli, co się dzieje w naszym kraju ważnego. I uwaga, taki nagłóweczek. Ten szlak w Tatrach jest hitem wśród turystów. Ponad 834 tysiące wejść od samego początku roku. Gdybyś miała obstawiać, gdzie Boryna?
1: No wiadomo, pewnie Morskie Oko, nie?
0: Oczywiście, że
1: no
0: tak. Jak. Zero zdziwienia. Generalnie od początku roku Tatrzański Park Narodowy ma już ponad 4 miliony 100 tysięcy wejść.
1: To jak naprawdę wielkie miasto.
0: Ale nie wszyscy kupują bilety, więc to też warto sobie tam dokalkulować.
1: No tak, ale generalnie jeśli liczycie na bliski kontakt z naturą, wyrwanie się z miasta, od ludzi, to nie w górach.

0: Fire. Wszystko się zgadza, bo to są już naprawdę ostatnie chwile, żebyście weszli do naszej zabawy. Nie będziemy tego przeciągać.
1: 600 razy. Mnożymy teraz każde zgłoszenie, które wpadnie z hasłem Max pod 7327 za 369. Nie ma na co czekać. Ogień, wiadomo, gdzie ma być teraz. Na pewno w waszych palcach.
0: Tak.
1: I w telefonach, bo 15 tysięcy złotych jest do zgarnięcia w urodzinowym deszczu nagród, a 1000 złotych za samo odebranie telefonu. A dzwonimy już za chwilę.
0: Także wy wysyłacie SMS-y, a my mnożymy je razy 600. Tylko teraz piszcie.
2: Max. Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
7: A co ten projekt oferuje?
6: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
7: Gdzie dowiem się więcej?
6: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
8: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
9: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tiguan, T-Cross, T-Roc i Tayron. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Zapraszamy do salonów.
10: Sprawdź u dilera Wątarski. Włocławek, ulica Toruńska 169. www.watarski.pl.
11: Volkswagen. Idealny dzień za miastem? Rodzinne chwile czekają w pensjonacie Michelin. Zapraszamy codziennie na pyszną polską kuchnię, a po obiedzie czekają konie, zwierzęca zagroda, plac zabaw i korty. Zjedz smacznie, spędź czas aktywnie. Pensjonat Michelin. Wpadnij na obiad, zostań na cały dzień.
12: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku. Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
14: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
17: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
18: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG3 Hybrid.

0: i 2026. Zapraszamy do salonu MG Autostyl we Włocławku, ulica Torońska 153, www.mg-autostyl.pl.
1: I po reklamie.

0: Włocławek 89,2 FM.
1: Późne popołudnie na Kujawach zapowiada się niespokojnie. Z zachodu nadciąga front burzowy, który przyniesie intensywne opady, wyładowania i porywisty wiatr. Apelujemy do kierowców o ostrożność, lepiej nie parkować aut pod drzewami. Teraz na termometrach mamy dzisiejszy maks, czyli przyjemne 25 stopni, a jakość powietrza jest dobra. Kawa nie będzie potrzebna, bo wysokie ciśnienie i biometr wciąż sprzyjają dobrej formie. Jutro czeka nas spadek temperatury do 19 stopni, niewielkie zachmurzenie i chłodniejszy wiatr.

0: wszystko, czego chciałem, czyli innymi słowy, zero potrzeb po prostu. Mrozu i Kacperczyk w RMF Max. Za moment będzie 16, a my jeszcze z ważnymi wiadomościami, sentymentalnymi trochę.
1: Tak, cofamy się trochę w czasie. 21 lat temu był taki dzień, kiedy twórcy YouTube'a, dwóch młodych, fajnych chłopaków, no, byli troszeczkę zmartwieni, bo to był moment, kiedy na ich platformie było zaledwie 40 filmików.
0: No właśnie, to jest ten moment, kiedy możemy powiedzieć, nigdy się nie poddawajcie.
1: Nigdy.
0: Oni mieli kiedyś tylko 40 filmów, a teraz ty musisz obejrzeć 40 reklam, żeby jeden filmik zobaczyć.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Borycka i Kawałek.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach, instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
4: Firma budowlana Trebut z Włocławka zatrudni murarzy, cieśli, zbrojarzy, operatora koparko-ładowarki, magazyniera. Atrakcyjne wynagrodzenie, umowa o pracę. Dzwoń 508-979-417. 508-979-417.
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Hello, hola, ahoj, ciao. W jaki sposób chciałbyś się z nami przywitać? Oxford School zaprasza. Angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, czeski, włoski. Kursy językowe w małych grupach. Przygotowanie do matury i egzaminów międzynarodowych. Zajęcia dla przedszkolaków metodą Play and Learn. Szczegóły na www.oxfordhome.pl.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowie.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
11: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
12: I po reklamie.

0: Włocławek 89,2 FM.
1: AI. Tu RMF Max, jest 16. Na flash zaprasza Ania Łopuszańska.
2: Gminy ze wschodniej Polski już jesienią zorganizują dodatkowe szkolenia, jak reagować w sytuacji kryzysowej. Jak mają wyglądać te szkolenia?
3: To będą ćwiczenia organizowane najczęściej w publicznych instytucjach ze strażakami. Tak to opisuje wójt gminy Żyraków na Podkarpaciu, Marek Rączka.
4: Na terenie mojej gminy będą ćwiczenia dotyczące ewakuacji szkoły.
3: Władze gmin przypominają, że w sytuacji, gdy uruchamiana jest syrena alarmowa, można zostać w domu, najlepiej w środku mieszkania, z dala od okien, i takie instrukcje będą przekazywać w najbliższych tygodniach.
2: Tyle od Michała Dobrołowicza.
0: To jest RMF Max.
2: W popołudniowym szczycie sprawdzamy sytuację na drogach w naszym regionie. Na trasach wojewódzkich i krajowych jazda przebiega sprawnie i bez większych utrudnień. We Włocławku zwolnicie tradycyjnie na Okrzei, Wroniej, Kaliskiej, Toruńskiej, Kapitulnej oraz na wysokości Falbanki. W Inowrocławiu chwilowy zator możecie napotkać na ulicy Dworcowej i przed Rondem Solidarności. Na szczęście nigdzie nie utkniecie w długich korkach szerokiej i bezpiecznej drogi. Ważna mobilizacja w powiecie inowrocławskim, o niej mówimy dziś we fleszach RMF Max. Jutro mieszkańcy oraz samorządowcy jadą do Warszawy, by protestować przeciwko wykluczeniu komunikacyjnemu regionu. Wyjazd reprezentacji zaplanowano na godzinę 7 rano z podkrytej pływalni Delfin.
5: Wyjeżdżamy rano wspólnie tutaj o 7 rano spod basenu Delfin. Są bezpłatne autobusy, z których mogą skorzystać mieszkańcy naszego powiatu inowrocławskiego. Jest to forma pokojowa. Forma ponadpolityczna. Liczymy na wsparcie naszych parlamentarzystów.
2: Mówił Arkadiusz Fajok, prezydent Inowrocławia. Zmieniamy temat. Zielona transformacja we Włocławku zyskuje solidne wsparcie. Fundacja Anvil przyznała właśnie 9 grantów w ramach kolejnej edycji popularnego konkursu Zielono Nam. Krótko o szczegółach powie wam włocławski reporter RMF Max.
6: Kasę od fundacji otrzymały szkoły, przedszkola, a także koło gospodyń wiejskich. Projekty dotyczą m.in. tworzenia zielonych przestrzeni edukacyjnych, ochrony bioróżnorodności czy edukacji przyrodniczej. Maksymalna wartość jednego projektu to 10 tysięcy złotych. Wybrane przez fundację inicjatywy będą realizowane do końca bieżącego roku.
2: Tyle od Bartka Sekleckiego. W Izbicy Kujawskiej uczniowie czwartych klas szkół podstawowych, którzy zdali na kartę rowerową, otrzymali kaski w ramach programu Kask dla młodego rowerzysty. Podczas wydarzenia przypomniano młodzieży zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Akcja ma na celu poprawę bezpieczeństwa młodych rowerzystów w regionie. Na terenie inowrocławskiej tężni solankowej zakończono rozbiórkę uszkodzonych niecek. O tym jeszcze szybko na koniec flesza. Prace są częścią kompleksowej modernizacji obiektu mającej na celu przywrócenie pełnej funkcjonalności tężni oraz poprawę bezpieczeństwa i komfortu użytkowników. Więcej o tym przeczytacie na inowrocław.pl.
7: Weź sprawdź.
0: Zaraz pogoda w RMF Max.
7: Zaraz pogoda w RMF Max.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
2: Nad Kujawami powoli gromadzi się coraz więcej chmury. Przed nami spadek temperatury i intensywny deszcz z burzami. Przed wyjściem z domu koniecznie zabierzcie parasole, a za kółkiem zachowajcie ostrożność. Mamy jeszcze 24 stopnie. Około 20 będzie to już 18 kresek, a nocą spodziewamy się 12. Na szczęście wysokie ciśnienie i biometr nadal dbają o nasz humor. Pamiętajcie też o jutrzejszym ochłodzeniu. Czeka nas max 19. Niebo nieco się rozpogodzi, ale wiatr przybierze na sile.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
9: Minuty po czwartej i to jest moment, żeby wam powiedzieć: hej, spójrzcie w niebo, bo piękne rzeczy mogą tam się dziać. Ja dzisiaj widziałam tak piękne chmury, że aż mi było szkoda, że nie będę mogła ich podziwiać. No.
10: Ale jeszcze po 18 zobaczysz coś.
9: Myślisz?
10: No. Jeszcze chmury będą na niebie, na pewno.
9: Okej. Okej.
10: Zerkamy w niebo, kto wychodzi z pracy. Tobi Romeo i Fly High teraz w RMF Max, a tutaj Borycka i Kawałek w kanale nadawczym.

0: no przeuroczy numer. To Zalia, Tylko kochaj mnie, kawałek, którym ogłasza swoją nową erę, zapowiada trzecią płytę, Tam się będzie działo. To podobno jest jej ulubiony numer, jaki kiedykolwiek w swoim życiu napisała. To są mocne słowa.
1: To są mocne słowa, ale my też teraz się takimi będziemy posługiwać.
0: To prawda, że wzięłam głębszy oddech.
1: Słuchajcie, to jest moment, na który ja dzisiaj czekałam cały dzień. Mhm. Ponieważ jestem wielką fanką tej piosenki, tego zespołu i super, że możemy wam to zagrać w RMF Max. Mam nadzieję, że też się ucieszycie po prostu w drodze z pracy. Warto sobie odsunąć jeszcze szybkę, trochę poszaleć, bo to jest banger, jakich mało. Gorillaz i Feel Good w RMF Max.
0: To se dajcie głośniej, moi drodzy. Być może słyszeliście to w tym roku na żywo, ale być może nie słyszeliście tego jeszcze w RMF Max. No to niech się dzieje.

0: To just Jack Style i on w RMF Max, ale muzyka na moment na bok, bo zajmiemy się sportem. Być może to przegapiliście. Szkoda, że przegapiliście, nie powinniście. Piękny był to mecz wczoraj. Oj tak, Polska no złoiła Ukrainę 3-0. Siatkóweczka piękna była wczoraj grana. Nasi panowie zapewnili sobie pierwsze miejsce w grupie B Mistrzostw Europy. No i ostatnio w ogóle, z tego co liczyłyśmy, tak mniej więcej 4 razy udało im się wygrać. Super jakby passa. I dzięki temu w rankingu Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej dostali, no właśnie, troszkę mało, bo takie 4,43 punkta i to jest bardzo mało, maluteńko.
1: Ale wiesz co, wydaje mi się, że to im po prostu oceniała moja nauczycielka od matematyki, bo oni złą metodą wygrali.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert. Przeceny na

0: nie rezygnując z niczego. Sprawdź na pans.wroclawek.pl i studiuj w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.
1: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
2: Chciałbym jechać, ale te koszty.
1: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
2: Serio?
1: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
2: Gdzie to znaleźć?
1: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
3: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory, 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki i krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro. Oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
2: Citroen.
3: I po reklamie.

0: redcarpettv.pl.
1: Dzisiaj jeszcze pięknie, dzisiaj jeszcze słońce, ale my już trochę jednak myślimy o tym jesiennym deszczu. U nas urodzinowy deszcz nagród i może wam spaść na głowę dzisiaj nawet 15 tysięcy złotych, a na pewno tysiak za odebranie telefonu. Czyli co, no pora dzwonić, nie?
2: Masz przygotowany numer?
1: Nie będziemy czekać.
2: Mamy już numer, więc zadzwońmy, nie czekajmy, nie przedłużajmy tego. Ja już jestem zestresowana, jak zawsze w takich momentach.
1: A to się dopiero zaczyna, bo 6 sygnałów jeszcze mamy. Pierwszy sygnał.
2: To jest dobrze. Jak jest pierwszy sygnał, to wiadomo, że pójdzie z górki.
1: Dwa.
2: Mamy drugi.
1: Dzień dobry, tutaj RMF Max, Justyna i Natalia. Jak masz na imię?
3: Dobry, Mateusz.
2: Cześć, Mateusz. Gdzie się dodzwoniłyśmy? Skąd jesteś?
3: Dodzwoniłem się do Wrocławia.
2: O, Wrocław, super. Jaka pogoda dzisiaj we Wrocławiu? Deszczowa, słoneczna?
3: Cieplutko.
2: Cieplutko.
1: No to pięknie, bardzo nas to cieszy. Mateusz, ty wiesz pewnie, w jakiej my sprawie dzwonimy, co?
3: No, z deszczem słoneczny nagród.
2: Z deszczem tak, nagród. I pierwszy deszcz już na ciebie spada. 1000 złotych za samo odebranie telefonu, to jest twoja nagroda.
3: Super.
2: Ekstra. Czy zostajesz przy tym tysiaku, czy chciałbyś powalczyć dalej?
3: Myślałem o tym i stwierdziłem, że walczę dalej.
2: Okej, okay. Tacy gracze nam się podobają.
1: Bardzo dobrze, słuchaj Mateusz, bo przed nami szansa, a w zasadzie przed tobą szansa, żeby 15 tysięcy złotych zgarnąć z jednego z naszych 30 urodzinowych koszy. Są też w nich projektory do filmów, hulajnogi elektryczne, konsole PS5 między innymi. No ale właśnie najlepiej byłoby pewnie te 15 tysięcy ustrzelić, więc pytanie do ciebie, czy masz już jakąś liczby, jakiś numer w głowie?
3: Tak, mam. 28.
2: 28, okej. Okay. A czy ta liczba coś dla ciebie znaczy?
3: Zostawiłem dwie ulubione cyfry ze sobą i tak nie wyszło.
1: Okej. Okay. Okay. Czyli 2 plus 8 wyszło ci 28. To okej. Okay. Ta matematyka nam się podoba. Super. Sprawdźmy, co tam pod numerem 28. Jest to twoja ostateczna decyzja, tak?
3: Tak, ostateczna.
1: Dobra.
2: Okej. Okay. 28 to dzisiaj Nutribullet.
3: Super. No, bardzo fajnie. Lubię takie szybkie szejki.
1: Dbamy o zdrowie po prostu, Mateusz, w tym sezonie, więc to jest urodzinowy deszcz nagród, ale niewykluczone, że jeszcze się usłyszymy, bo przecież twoje zgłoszenie może też wziąć udział w piątkowym finale. Jakby co, daj znać też rodzinie, znajomym, że warto się zgłaszać, bo kasa jest do wzięcia. Każde zgłoszenie wysłane z hasłem MAX na 7327 za 369 bierze udział w dwóch losowaniach, tym jutrzejszym już, no i oczywiście piątkowym finale tygodnia, więc szybciutko chwytamy za telefony i słyszymy się jutro, mam nadzieję. MAX na 7327.
0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Raz to usłyszałam i już nigdy tego nie odusłyszę, że ten numer, Kygo, Take Me Back, brzmi trochę jak Słoneczny Patrol. Tak gramy w RMF Max, za chwilę sprawdzamy, co w pogodzie, ale to już nie Słoneczny Patrol chyba, co?
1: To jest już przymrozkowy patrol, moi drodzy. Jest możliwy przymrozek w wielu regionach Polski w przeszłym tygodniu, także odkurzajcie skrobaczki, bo niewykluczone, że nam się to wszystko przyda.
0: Ale póki co sprawdzamy te najbliższe szczegóły pogodowe. Zostańcie z RMF Max.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
7: Autoryzowany salon marki Citroën Zachorscy zaprasza. Kutno, ulica Józefów 26.
8: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost, utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit. Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Cherry wjeżdża do Włocławka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo nowej generacji. Od ponad 20 lat Cherry jest numerem 1.

0: ze specjalnej oferty na otwarcie. Cherry Yama Włocławek, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. cherry.yama.pl. Zapraszamy!
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.

Nad Kujawami powoli gromadzi się coraz więcej chmur. Przed nami spadek temperatury i intensywny deszcz z burzami. Przed wyjściem z domu koniecznie zabierzcie parasole, a za kółkiem zachowajcie ostrożność. Mamy jeszcze 24 stopnie. Około 20 będzie to już 18 kresek, a nocą spodziewamy się 12. Na szczęście wysokie ciśnienie i biometr nadal dbają o nasz humor. Pamiętajcie też o jutrzejszym ochłodzeniu. Czeka nas max 19. Niebo nieco się rozpogodzi, ale wiatr przybierze na sile.

0: Tutaj akurat nie 998, tylko 997 by się przydało. Męskie granie, orkiestra za nami w RMF Max. A my sobie tak tutaj już śmieszkujemy, bo trafiłyśmy na ciekawy artykuł. Policja zatrzymała 34-latka, który był poszukiwany dwoma listami gończymi. Mm-hmm. Ukrywał się 3 lata. Mm-hmm. Także przyznam, że całkiem nieźle mu szło.
1: 3 lata to jest naprawdę długo.
0: Długi jakby wynik w ukrywaniu się. I tak. Mało tego, on jeszcze szedł ze swoim życiem do przodu i planował teraz wziąć ślub. Ale dzień przed uroczystością wpadł w ręce policji. I teraz uwaga, nasz ulubiony fragment tego wszystkiego, czyli tytuł artykułu. Miały być obrączki, były skuterączki.
1: To się aż prosi po prostu o jakiś rym. Ja natomiast kojarzę to powiedzenie, że nie ma rączek, nie ma ciasteczek, ale jednak miały być obrączki, były skuterączki, to mi się dużo bardziej podoba.
0: To jest nasz nowy numer jeden. Mhm.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Borycka i kawałek.

0: Reklama. O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda. Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
5: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam! A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Szukasz pomysłu na tani remont? W Rukcuk przy Zielnej 39 ruszyła wyprzedaż stanów magazynowych. Panele podłogowe za pół ceny i nowoczesne drzwierka do bez VAT-u. Taka okazja się nie powtórzy. Rukcuk, Zielna 39. Zapraszamy.
9: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
10: Rolniku, Cezaro 574SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
11: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
12: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
1: I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hity na maksa.
13: Włocławek 89,2 FM.
15: AI. Jest 17. Na Flash RMF Max zaprasza Ania Łopuszańska.
16: Na ten moment czekało pewnie wielu z Was. Dziś premiera serialowej Lalki. Jak mówi reżyser Paweł Maślona, nie ma sensu opowiadać historii, które nie rezonują z naszą współczesnością. I bardzo konsekwentnie idzie swoją drogą. W serialu Stanisława Wokulskiego gra Tomasz Szuchart.
14: To jest lalka na motywach powieści Prusa. Bardzo mi się podoba to, że możemy sobie odskoczyć gdzieś, że możemy na chwilę pozastanawiać się, co by było, gdyby coś innego się wydarzyło wśród tych bohaterów.
16: Izabelą Łęcką jest Sandra Drzymalska.
15: To jest RMF Max.
16: Jak wiecie, z naszych fleszy w województwie kujawsko-pomorskim ruszyła ogólnopolska akcja Kask dla młodego rowerzysty. Do czwartoklasistów z całego regionu trafi łącznie 3440 bezpłatnych kasków. Oficjalna inauguracja odbyła się w Bydgoszczy, gdzie oprócz przekazania sprzętu ochronnego zorganizowano dla uczniów praktyczny trening jazdy na rowerze.
17: Mówiąc wprost, kask może uratować życie, może być dla młodej osoby czymś, co pozwoli funkcjonować do końca życia, jeździć na rowerze dalej i uniknąć tragedii. Stąd tutaj było jednogłośne stanowisko całej Rady, są przedstawiciele różnych środowisk i policji, i strony społecznej, i inspekcji transportu drogowego i wielu innych organów zajmujących się bezpieczeństwem drogowym, czy też moje reprezentującego wojewodów. Było jednoznaczne stanowisko, aby takie przepisy jak najszybciej wdrożono i bardzo się cieszę, że one są.
16: Mówił Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski. Po 17:00 sportowe zapowiedzi z Inowrocławia. Właśnie wystartowały zapisy do 6. biegu o zachodzie słońca. Uczestnicy pokonają trasę wyznaczoną w Parku Solankowym. To także przedostatnia okazja na wywalczenie jubileuszowego medalu tegorocznego cyklu. O szczegółach krótko opowie Wam nasza reporterka.
18: Bieg na dystansie 5 km odbędzie się w piątek 16 października. Zapisy są możliwe na stronie dostartu.pl. Impreza ma charakter rekreacyjny, choć uczestnicy będą objęci elektronicznym pomiarem czasu. Obowiązuje limit 400 miejsc. W wydarzeniu mogą wziąć udział osoby od 16 roku życia, a także młodsze w wieku od 11 do 16 lat pod opieką dorosłych. Wydarzenie wpisuje się w cykl biegów z okazji 50-lecia OSIR-u.
16: Tyle od Karoliny Stramowskiej. Sprawdzamy, co jeszcze dzieje się w okolicy. Legendarne brzmienia w wyjątkowej kameralnej odsłonie. Włocławskie Centrum Kultury zaprasza na koncert Manam akustycznie. Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 26 września o godzinie 18 w kultowym klubie Stara Remiza. Na słuchaczy czekają największe przeboje kultowej grupy w poruszających akustycznych aranżacjach.
19: Ponadczasowe utwory zespołu Manam w wersji akustycznej zabrzmią w naszej pięknej, zabytkowej sali Starej Remizie. Wystąpi zespół Nie ma mowy, który zaprezentuje nowe autorskie aranżacje.
16: Mówiła Lidia Piechocka-Witczak z Centrum Kultury Browar we Włocławku.
20: Sprawdzisz?
21: Sprawdź!
20: Sprawdź!
21: Pogoda w RMF Max.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
16: AI. Późne popołudnie przynosi wyraźną zmianę aury. Z zachodu napływają ciężkie deszczowe chmury, które przyniosą ulewy i burze. Jeśli wychodzicie z domu, zabierzcie parasole, a kierowcom przypominamy o zwolnieniu tempa na drogach. Niespokojna pogoda utrzyma się do późnych godzin nocnych, a wtedy termometry wskażą najniżej około 12 stopni. Jutro czeka nas ochłodzenie do 19 kresek i silniejszy wiatr. Na szczęście weekend zapowiada się już spokojny, słoneczny i przyjemnie ciepły.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
15: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
23: Od świtu do świtu.
24: Prawie 4 minuty po 17, a jest środa, co oznacza, że dzisiaj...
25: Dzień. Zagadki!
24: Tak jest! Zagadkowa środa za chwilę rusza w RMF Max. A my się witamy po 17 w bardzo dobrym towarzystwie. DJ Godza, Jason Derulo i Melody. No, z wami Justyna Burycka.
25: I Natalia Kawałek, a to jest cały czas kanał nadawczy. Zostańcie z nami.

0: Rihanna bardzo pięknie nas prosi, ale tym razem musimy odmówić i muzykę jednak zatrzymujemy. A wszystko po to, żeby wydarzyło się to, co w środę w kanale nadawczym wydarzyć się musi.
1: Zagadka dzisiaj jest wzięta z życia. Mm-hmm. Mojego życia.
0: I masz zagadkowe życie. Tyle zagadkowe życie.
1: Zobaczymy, czy ktoś zgadnie, ale uwaga, zmieniłam imiona dla niepoznaki. Magda, wracając z pracy, zobaczyła grupę ludzi obserwującą dziurę w ziemi. Kilka osób miało specjalne ubranka, a inni byli ubrani zwyczajnie. Obok grupy stał duży samochód, który zawsze robi dużo hałasu. Co zobaczyła Magda?
0: Czysty chaos jak dla mnie. Próbowałam odgadnąć. Nie szło mi to w ogóle, ale od czego jest ekipa RMF Max? Od tego, żeby odgadnąć nawet te najbardziej skomplikowane i bez sensu czasem zagadki.
1: Tak.
0: Także prosimy o wasze strzały. Co to może być? Na Messengera RMF Max. Tutaj przyjmujemy wasze głosówki.
1: To szybciutko przypominam. Magda, wracając z pracy, zobaczyła grupę ludzi obserwującą dziurę w ziemi. Kilka osób miało specjalne ubranka, inni byli ubrani zwyczajnie. Obok grupy stał duży samochód, który zawsze robi dużo hałasu. Co zobaczyła Magda?
0: RMF Max. Messenger, RMF Max. Strzelajcie.

0: Alan Walker i Ava Max wprowadzili nas w bardzo dobry klimat. Zrobili nam taki podkład pod tę zagadkową środę. Boryna, jakbyś mogła przypomnieć zagadkę, na którą wpadłaś dzisiaj?
1: Oczywiście z przyjemnością. Mm-hmm. Magda, wracając z pracy, zobaczyła grupę ludzi obserwującą dziurę w ziemi. Kilka osób miało specjalne ubranka, a inni byli ubrani zwyczajnie. Obok grupy stał duży samochód, który zawsze robi dużo hałasu. Co zobaczyła Magda?
2: No Magda zobaczyła dziurę w ziemi, no.
0: Tepa, jakiś cwany.
1: Oczywiście, że tak, już powiedziane jest w zagadce. Nie, no to by było za proste.
0: Czy dziurę w ziemi zobaczyła, ale zobaczyła coś jeszcze.
1: Co jeszcze mogła zobaczyć?
3: Druga opcja. Magda zobaczyła, jak służby drogowe dumają nad przedłużającymi się pracami drogowymi i stoją sobie nad dziurą, panowie inżynierowie.
1: To by miało sens, ale nie.
0: To ja jeszcze podpytam w imieniu naszych słuchaczy, tutaj całej ekipy RMF Max, bo przyszły wiadomości, że może chodzi o czyszczenie kanału, kanalizację, może wodociągi, coś jest dobry kierunek.
1: No i powiem tak, to jest dobry kierunek.
0: O.
1: To jest coś związanego z wodociągami, ale konkretnie jaka tutaj jest historia, może jeszcze komuś uda się zgadnąć, więc przypominam zagadkę. Magda, wracając z pracy, zobaczyła grupę ludzi obserwującą dziurę w ziemi. Kilka osób miało specjalne ubranka, a inni byli ubrani zwyczajnie. Obok grupy stał duży samochód, który zawsze robi dużo hałasu. Co zobaczyła Magda?
0: Jeżeli macie jakiekolwiek pomysły, śmiało nagrywajcie głosówki na Messengera RMF Max.

0: Chłopaki chcieliby tutaj trochę przedłużyć lato, a my nie przedłużamy tej męki. Pora dowiedzieć się, co wymyśliła Boryna, co jest rozwiązaniem tej jakże trudnej zagadki, która sprawiła, że nam tutaj wszystkim mózgi parują.
1: To nawet nie wymyśliłam.
0: To się po prostu dzieje.
1: To się po prostu wydarzyło się w moim życiu. Ale uwaga, Magda, bo to przecież nie ja, Magda.
0: O, tak,
1: Magda
0: tak.
1: Wracając z pracy zobaczyła grupę ludzi obserwującą dziurę w ziemi. Kilka osób miało specjalne ubranka, a inni byli ubrani zwyczajnie. Obok grupy stał duży samochód, który zawsze robi dużo hałasu. Co zobaczyła Magda? No i tutaj odpowiedzi, które były bardzo blisko, było całkiem sporo. Mhm. Mamy przygotowanych kilka z nich. Uwaga.
2: Ja myślę, że Magda zobaczyła szambiarka.
3: Myślę, że Magda zobaczyła, jak wodociągi pompują wodę z kanalizacji przy użyciu głośnego samochodu wodociągów.
4: Magda zobaczyła tam Tadeusza Norka.
5: Ladies and gentlemen, we got him.
0: Tylko ja wiem, że to jest prawda, ale zaledwie częściowa, więc jakbyś mogła zarysować pełny kontekst.
1: Ten Tadeusz Norek bardzo mi się spodobał, ale generalnie to była wycieczka, słuchajcie. Wycieczka, która oglądała, jak pracuje właśnie, jak pracują wodociągi, jak pracuje miejskie MPO. I panowie po prostu oprowadzali i pokazywali, co się tam dzieje.
0: Proszę bardzo, jakie ty masz zagadkowe życie. No to jest niesamowite, niesamowite.
6: Kanał nadawczy w RMF Max. Borycka i Kawałek.
0: Zagadkowa środa wraca za tydzień, a my zbieramy się powoli po tej zagadce i zostawiamy was z Arminem van Burenem.

0: Dub Dogs i How Does It Feel w RMF Max. Super być z wami w kontakcie cały czas na naszym Messengerze. Tutaj przyjmujemy od was różne głosówki, różne wiadomości. No i okazuje się, że chyba ktoś, słuchajcie, właśnie skończył czytać Harry'ego Pottera i jest w szoku. Posłuchajcie.
1: Harry Potter nie żyje!
2: Krystian, dzięki za spoiler. Dzięki. Moje życie było piękne, a teraz co?
0: I tak obejrzę wszystkie filmy jeszcze raz. Nie ma problemu. Krystian, nie zepsujesz mi tego. Zostańcie z nami, za chwilę ważne wiadomości pogodowe. Tutaj kanał nadawczy w RMF Max.
3: Reklama.
4: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy Twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780-175-870.
7: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer. Brookbed Design. Twój podjazd. Nasza pasja.
9: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat wody, odwierty studni głębinowych i abisynek, pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające, instalacje wodne i sanitarne, filtry do wody, konkurencyjne ceny, sprzedaż, montaż, serwis, profesjonalne doradztwo. Świat wody, Włocławek, Wiejska 5.
10: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Po płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie Włocławek, Toruńska 147.
11: I po reklamie.

0: Włocławek 89,2 FM.
1: Późne popołudnie przynosi wyraźną zmianę aury. Z zachodu napływają ciężkie deszczowe chmury, które przyniosą ulewy i burze. Jeśli wychodzicie z domu, zabierzcie parasole, a kierowcom przypominamy o zwolnieniu tempa na drogach. Niespokojna pogoda utrzyma się do późnych godzin nocnych, a wtedy termometry wskażą najniżej około 12 stopni. Jutro czeka nas ochłodzenie do 19 kresek i silniejszy wiatr. Na szczęście weekend zapowiada się już spokojny, słoneczny i przyjemnie ciepły.

0: i Vito Bambino zabrali nas w miłe miejsca, a zaraz Graba zabierze was, żebyście usłyszeli najlepszą dychę Hobbenca. To wszystko już za chwilę w RMF Max.
1: Tak jest, a jakby ktoś miał ochotę na sport, to dzisiaj Magda French gra z Caroline Dolehight. O 18:00 ten mecz się zaczyna, czyli za chwilkę dosłownie, a my za dzisiaj dziękujemy. Justyna Borycka
0: i Natalia Kawałek. Do usłyszenia, dobrego wieczoru, pa!
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
4: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega

0: 2026. Zapraszamy do salonu MG Autostyl we Włocławku, ulica Torońska 153, www.mg-autostyl.pl.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
7: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
8: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
10: I po reklamie.

0: 99 i 2 FM. Tu RMF Max. Na Flash zaprasza Ania Łopuszańska.
1: Ważna informacja dla rodziców z Włocławka. Tutejsza poradnia psychologiczno-pedagogiczna wystartowała z cyklem bezpłatnych warsztatów. W każdy wtorek specjaliści podpowiadają, jak ulepszyć relacje z dziećmi i sprawniej rozwiązywać domowe kryzysy. Zajęcia w ramach szkoły dla rodziców prowadzą psycholog Elżbieta Sobczak-Nęcka oraz pedagog Monika Kramkowska. Udział w spotkaniach jest całkowicie darmowy. Zmieniamy temat. Puszki, butelki, opakowania po jedzeniu, a nawet wielkogabaryty. Tego typu śmieci zalegają w podwłocławskich lasach po sezonie wakacyjnym.
2: No, śmieci w okolicznych lasach to jest duży problem, szczególnie te śmieci, które są niebezpieczne, trudno zbywalne, więc wszelkiego rodzaju opony, plastiki po samochodach, nadkola, opakowania plastikowe typu po olejach, na przykład różnego rodzaju środkach.
1: Mówił Mieczysław Olewnik z Nadleśnictwa Włocławek. Co by było, gdyby książki opuściły biblioteczne regały, a inowrocławskie ulice zamieniły się w żywą scenę dla niezwykłych historii? Biblioteka Miejska zaprasza na wyjątkowy happening artystyczny Biblioteka Opowieści, dedykowany dzieciom od 10 roku życia, młodzieży oraz całym rodzinom. Uczestnicy wyruszą w podróż po czterech wyjątkowych punktach miasta. Na trasie wydarzenia Słowu Mówionemu towarzyszyć będą opowieści, śpiew oraz muzyka na żywo.
3: 20 września o godzinie 14 zapraszamy na wyjątkowy happening pod tytułem Biblioteka Opowieści. Będzie to spacer z opowieściami i muzyką. Na trasie naszej opowieści znajdą się cztery wyjątkowe przystanki, tak jak Leonard Galery, Muzeum imienia Jana Kasprojcza w Inowrocławiu, a także musza koncertowa w Parku Salonkowym.
1: Mówiła Aneta Muskała z Tajemniczego Ogrodu. W tę niedzielę dobiega końca wrzesień z jogą na śniadanie w nowej części Inowrocławskiego Parku Solankowego. O 10.30 rusza ostatni plenerowy trening połączony ze wspólnym posiłkiem. To idealna okazja na głęboki relaks przed nowym tygodniem, niezależnie od Waszego stopnia zaawansowania. Organizatorzy przypominają o przebraniu się w wygodny strój i zabraniu własnej maty.
4: Zajęcia będą odbywać się w godzinach od 10.30 do 12.00 i są skierowane zarówno do osób, które regularnie praktykują jogę, jak i do tych, którzy chcą dopiero rozpocząć swoją przygodę z tą formą aktywności. Joga na śniadanie odbędzie się w nowej części Parku Solankowego.
1: Mówiła Daria Knasiak-Majewska z Inowrocławskiego Magistratu. Na koniec zabieramy Was do włocławskich zbiorów sztuki. Już 20 września w gmachu przy ulicy Zamczej zostanie zorganizowane kolejne spotkanie z cyklu Dzieje sztuki w Zarysie. Motywem przewodnim spotkania będzie romantyzm.
5: De facto pierwszy styl w sztuce, w którym artysta przestał być rzemieślnikiem. Stał się twórcą wzniosłych idei, wzniosłych uczuć.
1: Mówi Jerzy Jabczyński z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
6: Będzie ładnie?
0: Za chwilę pogoda w RMF Max.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
1: AI. Niespokojne godziny na Kujawach. Z zachodu stale napływają ciemne chmury, które przyniosą intensywne opady deszczu i burze. Uważajcie na siebie na drogach. Jutro czeka nas wyraźny spadek temperatury do 19 stopni, chmury na zmianę ze słońcem oraz mocniejszy, chłodny wiatr. Planując czwartek, koniecznie wyciągnijcie z szafy coś cieplejszego. Choć ciśnienie utrzyma się powyżej normy, biometr może ulec pogorszeniu. Na szczęście piątek i cały nadchodzący weekend zapowiadają się już słonecznie, bezwietrznie i ciepło.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
8: Kto się ze mną zgodzi, że zaczyna się najlepszy czas dnia? No ci, którzy już po pracy, po szkole, to na pewno się zgodzą. Przemek Grybowski, witajcie po 18. Zaczynamy nasze wspólne spotkanie. O 20. nowe wydanie listy Hobbens. Dzisiaj będzie sporo ciekawych nowości. A teraz numer, który towarzyszy nam słonecznie przez ostatnie tygodnie. Shimza i Arco, Fire.

Andrif The Blue, wersja Mozimana w RMF Max. A wiecie, gdzie słuchają nas najchętniej i najczęściej? Bardzo często? No oczywiście, u fryzjera. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Fryzjera jeszcze. Salony wciąż otwarte, chociaż teraz to już no, nie chodzi się do fryzjera, tylko do barbera, prawda? No przynajmniej faceci, nie wiem jak dziewczyny. Chyba, że dziewczyny u was broda dłuższa, to też możecie się umówić do barbera. Chyba wam nie odmówią. Teraz też często, gęsto owłosiony, zarośnięty wokalista ekipy Tame Impala z przyjaciółmi, nasza nowość, czyli Luza.

0: Delikompany, no refren szybko wpada w ucho, prawda? A o co chodzi z tym Crash Test Dummies on my mind? W ogóle o co mu chodzi? No właśnie macie takie wyzwanie, taki challenge od wczoraj. Kto zapamięta wszystkie wersy, albo zapisze wszystkie wersy słuchając tego numeru? MJ Daily, Daily Supreme, trzeba przyznać, że naprawdę nawija szybko, miesza tutaj polski z angielskim. Trudno za nim nadążyć i czeka na debiut na liście Hot Bands. Może uda się dzisiaj po 20. MJ Daily Rules.
1: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
2: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
3: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Szukasz fachowców dostarczających surowiec i produkty najwyższej jakości? Tartak Choceń zaprasza po łaty, kontrłaty, deski szalunkowe, dachowe, ryflowane, elewacyjne i tarasowe oraz własnej produkcji pelet drzewny z trocin najlepszego sortu. Choceń Północna 7. Telefon 721-450-660.
5: Co może być lepszego od soboty z wielkimi dinozaurami? Sobota z wielkimi dinozaurami i psim patrolem! Zapraszamy dzieci i rodziców w sobotę 19 września do wzorcowni. Czekają na Was między innymi wielka dinomisja, eksperymenty z wulkanem, fotki z dinozaurami, kreatywne warsztaty, tor przeszkód, wata cukrowa, bohaterowie psiego patrolu i kino z ich udziałem. Zapraszamy do wzorcowni 19 września od 11 do 17. Wstęp wolny!
6: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
7: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Orły oszczędzania są zawsze na plusie. Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: planuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
0: I po reklamie.
2: RMF Max.
3: RMF Max Włocławek.

Bada, jeden z moich ulubionych numerów tego duetu, David Guetta i Alok. No na razie jeden tego duetu, ale może będą kolejne po tym sukcesie. Run, Run River. Słuchajcie, jest wiadomość dla tych, którzy jeszcze dzisiaj planują wybrać się na zakupy albo wybierają się akurat w weekend. No to uważajcie na wózki sklepowe. Co się okazuje, że im większy wózek sklepowy, tym łatwiej wrzucać do niego kolejne rzeczy. Bo duża pusta przestrzeń może sprawić wrażenie, że kupiliśmy jeszcze niewiele. No przyznaję się, też często się na tym łapie, dlatego już wiadomo, co wybieramy. Raczej te mniejsze koszyczki zostanie trochę więcej w kieszeni. Alex Warren teraz. Nie wiem, czy często robi zakupy, ale jest coraz bardziej popularny, to już chyba nie musi, teraz to ma asystenta. Tak śpiewa Alex Warren i jego Emerald Eyes, nasza kolejna nowość.

0: Nie no, ja jestem zakochany w jej głosie i wiem, że wy też. Zalia czeka na powrót na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Będziemy słuchać, jak już oficjalnie przyjdzie jesień. Ale słuchajcie, dzwoniłem do mojego wujka z NASA, żeby mi powiedział, jak to się wszystko ułoży w te jesienne tygodnie. I wiadomość jest pokrótce taka, że jesień będzie wyjątkowo cieplejsza. Zarówno październik, jak i listopad. Śnieg ani przymrozki na razie nam nie grożą. Trzymajmy się tej wersji, jakby co będzie na wujka z NASA. A jak będzie już niedługo, także jutro sprawdzimy za chwilę w RMF Max.
1: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
10: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
9: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
10: Pytał Pan, czego sobie życzę?
11: Życz

0: pocztowy.pl. I po reklamie. AI.
1: Niespokojne godziny na Kujawach. Z zachodu stale napływają ciemne chmury, które przyniosą intensywne opady deszczu i burze. Uważajcie na siebie na drogach. Jutro czeka nas wyraźny spadek temperatury do 19 stopni, chmury na zmianę ze słońcem oraz mocniejszy, chłodny wiatr. Planując czwartek, koniecznie wyciągnijcie z szafy coś cieplejszego. Choć ciśnienie utrzyma się powyżej normy, biometr może ulec pogorszeniu. Na szczęście piątek i cały nadchodzący weekend zapowiadają się już słonecznie, bezwietrznie i ciepło.

0: To Oskar Cyms, świetnie śpiewa. Nie wiem, czy chodzi do lasu na grzyby, ale jest aktualizacja wiadomości grzybowych. Od wczoraj też niewiele się zmieniło. Grzyby jeszcze są. Sobie w nocy urosną. Jutro też będzie można pozbierać, zrobić piękny koszyczek. Jak się uda, zróbcie zdjęcie. Graba czeka. Może zrobię tutaj jakąś galerię największych grzybów, najpiękniejszych koszyczków. Zostańcie z RMF Max. Wracam z hiciorami, z nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść, jeśli niekoniecznie na grzyby. To gdzie?
1: RMF Max Włocławek już podpowiadam, co interesującego będzie się dziać u nas w ciągu najbliższych dni. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie już w piątek wrzuca najwyższy bieg. Szykujcie rowery, bo startuje rajd Szkoła na Rowery. Trasa? 16 km, czyli tyle, żeby nie zdążyć się znudzić, ale wystarczająco, żeby potem zjeść kiełbaskę z grilla bez wyrzutów sumienia. Zbiórka o 9.30 przy PUK Arenie przy Wyszyńskiego. Im szybciej, tym lepiej, bo grill nie poczeka. Pamiętajcie, kaski, kamizelki i pisemna zgoda rodziców. A po rowerowych emocjach piątkowy wieczór w kulturze rozkręci DJ Gawor. Będzie głośno, będzie tanecznie, będzie jak zawsze, czyli mega. Sobota to gratka dla wszystkich singli. Single party w klubie Kultura we Włocławku. To ta noc, kiedy nawet twój numer buta może znaleźć swoją parę. A jeśli wolisz imprezy z kosmicznym rozmachem, klub Venus w Konecku zaprasza na odlotową imprezę z DJ-em Malosem i całą ekipą. Gwarantujemy, że głośniki będą pracować na pełnych obrotach, a parkiet nie ostygnie do rana.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda.
8: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
11: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
12: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: I po reklamie. AI.
14: Tu RMF Max. Na flash zaprasza Ania Łopuszańska.
15: Sprawdzamy dla Was, co dzieje się w regionie. Włocławski Urząd Pracy ma propozycję dla osób planujących przebranżowienie lub powrót na rynek pracy. Rusza nabór na kilkutygodniowe szkolenie pod hasłem Szukam pracy. Praktyczne warsztaty mają pomóc uczestnikom w efektywnym poszukiwaniu zatrudnienia i podniesieniu kwalifikacji.
16: Uczymy się, jak umieć siebie sprzedać dzisiaj potencjalnemu pracodawcy, bo wiemy, że szukanie pracy jest ciężką pracą i bardzo często ta nieumiejętność zaprezentowania siebie, chociażby na rozmowie kwalifikacyjnej, powoduje, że te możliwości aktywności zawodowej sobie zamykamy.
15: Mówiła Anna Jackowska z Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku. Wysokie mandaty, punkty karne, a w jednym przypadku wyeliminowanie kierowcy z ruchu. Inowrocławska grupa Speed podsumowała ostatnie kontrole drogowe. Krótko na ten temat powie Wam nasza reporterka.
7: Mundurowi z grupy Speed zatrzymali dwóch kierowców, którzy w rażący sposób złamali przepisy. W gminie Inowrocław 29-latek wyprzedzał na przejściu dla pieszych, za co otrzymał 1500 zł mandatu i 15 punktów karnych. Z kolei w gminie Dąbrowa Biskupia 38-letni kierowca przekroczył prędkość poza obszarem zabudowanym o 55 km na godzinę. On również zapłaci 1500 zł, dostał 13 punktów karnych i stracił prawo jazdy. Policja przypomina, że nadmierna prędkość to główna przyczyna wypadków.
15: Tyle od Karoliny Stramowskiej. We Włocławku powstanie wyjątkowe dzieło sztuki. Prezydent miasta ogłosił konkurs na projekt muralu upamiętniającego Tosię Altman, bohaterkę ruchu oporu i uczestniczkę powstania w getcie warszawskim. Malowidło ozdobi ścianę budynku przy ulicy Brzeskiej 17, tuż obok miejsca, w którym mieszkała. Konkurs jest otwarty dla pełnoletnich artystów i zespołów. Prace można zgłaszać do 15 października do Urzędu Miasta. Zwycięzcę poznamy do końca października, a sam mural ma być gotowy w połowie grudnia. Służby mundurowe z Inowrocławia łączą siły dla bezpieczeństwa najmłodszych. Straż Miejska wraz z Policją, Strażą Pożarną i Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia ogłosiły konkurs pod hasłem Bezpieczna droga do szkoły. Dzieci do 15 roku życia mają za zadanie przygotować plakat plastyczny, a młodzież w wieku od 15 do 19 lat rywalizuje w kategorii fotograficznej. Pracę można składać w siedzibie Straży Miejskiej przy ulicy Narutowicza do 15 października. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. We Włocławku przybyło miejsc na drobne elektrośmieci. Nowe stacje zainstalowano tuż obok włocławskich szkół. Mowa m.in. o Zespole Szkół Elektrycznych, Liceum imienia Mikołaja Kopernika czy Zespole Szkół Budowlanych. Jak zapowiada miejska spółka Sanico, to nie koniec inwestycji. Kolejny punkt do bezpiecznego wyrzucania zużytego sprzętu pojawi się już niebawem przy bulwarach w sąsiedztwie popularnego chemika.
11: Się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
15: AI. Słupki rtęci na kujawskich termometrach spadły i pokazują teraz 19 stopni. Przez najbliższe godziny nad całym regionem utrzymywać się będą deszczowo-burzowe chmury, a opady potrwają aż do późnych godzin nocnych. Wieczorem biometr przestanie sprzyjać meteopatom, więc odczujemy spadek energii. W czwartek sytuacja się uspokoi. 19 stopni i obłoki na zmianę ze słońcem. Padać już nie powinno, ale silniejszy wiatr spotęguje odczucie chłodu. W piątek czeka nas powrót słonecznej i spokojnej aury.
0: Hej, cześć, witajcie po 19. Przemek Grabowski w RMF Max. Teraz numer, który rządzi ostatnio na liście Hot Bands bardzo wysoko, a może jeszcze więcej namieszać, bo pojawiła się także nowa wersja z gościnnym udziałem Maty. No to głosujecie na rmfmax.pl. Nowe wydanie od 20. Teraz czy jeszcze bez Maty. Jego wersja Ring My Bell.

Self Aware, wersja Tempe City po 19 w RMF Max. Słuchajcie, za tydzień oficjalnie będziemy już w jesieni. Każda jesieniara, no to teraz pewnie jest uśmiechnięta, już nie może się doczekać, już się cieszy, a na te coraz krótsze jesienne dni, co mogę polecić? No, na pewno, nie wiem, placki ziemniaczane, może dużo czekolady i oczywiście świetną muzykę w RMF Max. Margaret wraca do nas z nowością, śpiewa teraz Prima Ballerina.

Może zrobimy sobie jakieś zakłady? Może macie jakieś pomysły? Numer SMS-y 3001. Które klubowe klasyki będą nam odświeżać niedługo? Tutaj Hit Your Faithless, Insomnia, dośpiewała się Bibi Rexha, New Religion i tak, tańczymy już tak naprawdę miesiącami do tego bitu. A co się wydarzy dzisiaj na liście Hot Bands? Będą premiery, na przykład od chłopaków Stu Colors. A słyszeliście o takiej nowej piosenkarce, Adela. Nie Adele, tylko Adela. Poznacie ją dzisiaj wieczorem, a za chwilę w głośniku Dua Lipa.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
2: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.

0: wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
1: I po reklamie.
2: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
3: Hi, this is Britney Spears.
4: Hi, this is David Guetta.
0: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Pozdrawiamy także tych polismanów z suszarkami. No oczywiście, że tak, wszystkich suszących też. No a na autostradach nie suszą, a też można odebrać list z pozdrowieniem do zapłaty, w szczególności kiedy przejeżdża się przez odcinkowy pomiar prędkości. No i jest taka petycja w internecie, możecie się, drodzy kierowcy, dopisać, żeby przy tych pomiarach, przy tych znakach, że zaczyna się taki pomiar, było przypomnienie, o jaką prędkość maksymalną chodzi, bo rzeczywiście można się czasami pomylić i niektórzy kierowcy to jadą wtedy zbyt wolno. Teraz numer, który nadaje się na wolną jazdę, szybszą na autostradzie też. Nasza nowość z Niemiec od przyjaciół z projektu Neptunika. Polecam wam What If.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Ulubiona piosenka może wywołać ciarki. Reakcja ma nawet swoją nazwę, taką wiecie, medyczną. To Freeson. Po polsku, po naszemu, to oczywiście ciarki. Kto ma, słuchając tego słonecznego bitu? DJ Goya i Jason Derulo, Mi Chico. A za chwilę polatamy, mam dla was taneczną nowość. Wraca Toby Romeo, czeka jego Fly High. Jeszcze tylko szybko sprawdzimy pogodę, no i lecimy. Pogoda za chwilę. Max.
1: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
2: I po reklamie.
4: AI. Słupki rtęci na kujawskich termometrach spadły i pokazują teraz 19 stopni. Przez najbliższe godziny nad całym regionem utrzymywać się będą deszczowo-burzowe chmury, a opady potrwają aż do późnych godzin nocnych. Wieczorem biometr przestanie sprzyjać meteopatom, więc odczujemy spadek energii. W czwartek sytuacja się uspokoi. 19 stopni i obłoki na zmianę ze słońcem. Padać już nie powinno, ale silniejszy wiatr spotęguje odczucie chłodu. W piątek czeka nas powrót słonecznej i spokojnej aury. We'll be right back.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Happiness is so sad. Ja też dzisiaj jestem trochę smutniejszy, bo jeden z moich ulubionych kawałków wypada akurat dzisiaj ze stawiania listy Hot BNC. To Swedish House Mafia i Lykke Lee, ale za to mamy fajne nowości. Już za chwilę nowa dziesiątka hitów, muzyczne premiery. Głosujecie na rmfmax.pl. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: RMF Max Włocławek. Już w środę sprawdzamy, co fajnego będzie się dziać u nas w najbliższy weekend. Piątek startujemy w Klubie Kultura, gdzie DJ Gawor wrzuci na parkiet więcej energii niż podwójne espresso. Sobota, podwójny atak imprezowy. We Włocławku single party w Klubie Kultura. Idealna opcja, żeby poznać kogoś, kto też nie lubi siedzieć w domu w sobotni wieczór. A jeśli ktoś lubi grube bity i jeszcze grubsze imprezy, to w Konecku Klub Venus zamieni się w centrum muzycznej eksplozji. DJ Malos i ekipa DJ-ów rozkręcą taki melanż, że buty będą tańczyć same. Niedziela, czas na totalny zwrot akcji. W Brześciu Kujawskim koncert Amelii Tokarskiej w Centrum Kultury i Archeologii Wahadło. Muzyka celtycka, baśniowa narracja i klimat. Jakby ktoś przeniósł nas prosto do magicznej Irlandii. Kto nie był, ten nie wie, jak brzmi magia na żywo. A to jeszcze nie koniec. Od 25 września Fajans Festival we Włocławku. W planie są warsztaty, konkursy, światła, kolory i ceramiczne cuda.
2: Reklama.
3: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
3: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto poproszę.
11: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
12: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: I po reklamie.
15: Z tej strony Asia.
16: Tu Ola i Jarek.
17: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
18: Cześć, tu Oskar Cyms.
19: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
20: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
0: Bardzo dobry wieczór w środku tygodnia, Przemek Grabowski. Witam Was po 20 i zaczynamy nasz wieczór od pierwszej dziesiątki listy Hot BNC. Najważniejsze numery w Polsce, ciekawe premiery, nowości. Głosujecie, komentujecie na rmfmax.pl, a na 10 rozpędzona ekipa ze Stanów to Moonlight i Fordo w numerze Alabama 10.
20: RMF Max 10, numer 10.

Falling Stars zrobił klimat, gościu, prawda? To Wiz the MC, na razie w poczekalni listy Hot Bands. A czy słyszeliście o dziewczynach z Cat's Eye? Mają nowość. A wiecie, że jest taka piosenkarka, która prawie dostała się w trakcie castingu do Cat's Eye. Jej imię to Adela, którą zagram premierowo dosłownie za kilka minut. A na dziewiątym kolejna polska nowość tego tygodnia. Zrobili to doskonale Mrozu i Kacperczyk w numerze Wszystko, czego chciałem.

Take Me Back, miejsce ósme. Teraz coś nowego. Premiera na jesień i na wrzesień to nasza nowa gwiazda Adela. Może już ją śledzicie. Też brała udział w castingu do projektu Cat's Eye i znalazła się nawet w finałowej dwudziestce. No była bardzo, bardzo blisko. Adela to tak naprawdę Adela Jergowa ze Słowacji. Ma 22 lata. Świetnie tańczy, bo w ogóle zaczęła trenować balet już jako mała dziewczynka, a później kształciła się na przykład w Londynie w słynnej szkole baletu Royal Ballet School. Ale teraz interesuje nas to, jak śpiewa. A śpiewa właśnie tak Adela premierowo w RMF Max w numerze Ain't in LA.

0: pewno zasługują na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Wraca do nas klubowy klasyk w nowej wersji, a zrobili to Robin Schulz i Watermat, Take It Slow. Czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. Dzisiaj siódemka, jutro być może jedynka. Zostańcie z nami, za chwilę sprawdzamy, gdzie lądują Gibbs, Ego i For Money na ostatni dzień lata, ale to jeszcze nie dzisiaj, oficjalnie dopiero za tydzień.
1: Max. Reklama.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
6: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
7: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Kiedy zdarzy się wypadek, wnet zaradzi złemu Radek. Mechanika, blacharstwo, lakiernictwo, naprawy powypadkowe z bezgotówkowym rozliczeniem szkody z ubezpieczycielem. Profesjonalne wykonanie i obsługa. Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Telefon 780-175-870.
9: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit. Przezorny, zawsze zaopatrzony. W Markar. Największy dostawca peletu w regionie zaprasza po pelet i ekogroszek w najniższych cenach. W ofercie m.in. pelety, lawa, olimp, barlinek i olczyk. Wszystko do gospodarstwa i ogrodu znajdziesz w naszym sklepie rolniczo-technicznym Markar. Bądź gotowy na sezon. Odwiedź Markar w Lipnie przy Jastrzębskiej 27. Telefon 54 287 40 50.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
15: I po reklamie.

In Your Eyes, Alesso i One Republic w wakacje wskoczyli nam na jedynkę listy Hot Bands we wrześniu. Też radzą sobie doskonale. Za chwilę pierwsza piątka, a później kolejne muzyczne premiery, między innymi od chłopaków z Berlina. Jak myślicie, o kogo chodzi? Mam zagadkę. Czuję, że nikt nie zgadnie. To będzie ekipa dwóch chłopaków z Berlina, Emil i Piero. Ciekawostka jest taka, że tata Emila gra na gitarze w Rammstein. Tak więc o jakim projekcie mowa? Kto wie? Zobaczymy. Numer SMS-y to 3001. Nie mówię tutaj o chłopakach z Fastboy. Mamy ich teraz na liście Hot Bands Music Sounds. To już pierwsza piątka.

0: ale pięknie to leci. Sole Fonera, jego soczysta, hałasowa produkcja z Becky Hill. Say Something czeka na wysoki debiut na liście Hot Bands. Głosujecie na rmfmax.pl. Sole Fonera zapowiedział swoją DJ-ską trasę koncertową po Wielkiej Brytanii. Może będą również takie bardziej nasze europejskie przystanki, także w Polsce. Trzymajmy za to kciuki. Przed nami kolejne muzyczne premiery, nowa jedynka, a pierwszą trójkę już tak wysoko otwiera Liwka. Tak śpiewa w numerze Poza Tobą Nic.
1: RMF Max. RMF Max. 3. Numer 3.

nasza kolejna nowość dzisiaj w RMF Max, premiera tego tygodnia, Prima Donna to tytuł, wykonawcy to Two Colors. Kto wiedział, że chodziło o tych dwóch chłopaków z Berlina? Czas rozwiązać zagadkę. Projekt Two Colors tworzą Emil i Piero i to właśnie tata Emila gra na gitarze w zespole Rammstein. Du hast mich, czyli Emil, można powiedzieć, ma muzyczne korzenie w rodzinie. Po tacie odziedziczył talenty, no tylko tata robi trochę inną muzykę. Chłopaki czekają na wasze głosy na rmfmax.pl. Na miejscu trzecim dzisiaj Liwka, Poza tobą nic, na drugim Alan Walker i Ava Max w numerze Fate. A na miejsce pierwsze wracają Shimza i Arco. Afro House rządzą również po wakacjach. Fire, fire. RMF Max. One. One. One. One.

0: Jest ogień, jest nowa jedynka listy Hot Bands, Fire Fire, to Shimza i Jarko w RMF Max. Zostańcie z nami, wracam z nowościami, na przykład z Lost Frequencies w Paraiso. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść. AI.
1: RMF Max Włocławek, już podpowiadam, co interesującego będzie się dziać u nas w ciągu najbliższych dni. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie już w piątek wrzuca najwyższy bieg. Szykujcie rowery, bo startuje rajd Szkoła na Rowery. Trasa? 16 km, czyli tyle, żeby nie zdążyć się znudzić, ale wystarczająco, żeby potem zjeść kiełbaskę z grilla bez wyrzutów sumienia. Zbiórka o 9.30 przy PUK Arenie przy Wyszyńskiego. Im szybciej, tym lepiej, bo grill nie poczeka. Pamiętajcie, kaski, kamizelki i pisemna zgoda rodziców. A po rowerowych emocjach piątkowy wieczór w kulturze rozkręci DJ Gawor. Będzie głośno, będzie tanecznie, będzie jak zawsze, czyli mega. Sobota to gratka dla wszystkich singli. Single party w klubie Kultura we Włocławku. To ta noc, kiedy nawet twój numer buta może znaleźć swoją parę. A jeśli wolisz imprezy z kosmicznym rozmachem, klub Venus w Konecku zaprasza na odlotową imprezę z DJ-em Malosem i całą ekipą. Gwarantujemy, że głośniki będą pracować na pełnych obrotach, a parkiet nie ostygnie do rana.
2: Reklama. Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
3: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
9: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
10: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Halo, Kasia?
12: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
11: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
12: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
13: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
15: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
17: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
16: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
17: Ascorvita Max?
16: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
18: Zdrowi.
16: I po reklamie.
19: Monika?
20: I jeszcze ja!

Czy pamiętacie jeszcze tego króla imprezy? No przynajmniej kiedyś. Denzel i jego wersja You Spin Me Round to przecież ten gość od słynnego Don't You Know, Pump It Up. Jak się pojawia w Polsce na festynach, to wszyscy śpiewają, wszyscy tańczą, wszyscy pamiętają. Ale teraz coś świeżego. Lost Frequencies akurat dzisiaj nie załapał się na zestawienie listy Hot Bands, ale dajmy mu czas, może do jutra. Lost Frequencies, dla którego śpiewa Mary Frost, no i zrobili coś takiego rajskiego dosłownie. Przed wami ich Paraiso.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit,

imprezowo od Faruko. Teraz szybko wiadomość, bo ciotka wróciła. Ciotka dobra rada przypomina, jeżeli szykujecie się na weekendowe może porządki, że ekranu telewizora lepiej nie spryskiwać bezpośrednio płynem. Najlepiej taką suchą szmatką. No to jesteśmy mądrzejsi, a wiecie, że kiedyś przy telewizorach to stawiali butelki z wodą. Był taki gościu, który twierdził, że może ją naświetlić i ona będzie super zdrowa. Naprawdę, takie rzeczy się działy. Wystarczy poszukać w internecie. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę też gwiazda internetu, ale teraz przede wszystkim muzyki. Czeka Alex Warren i

0: Tego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
1: Zdrowid. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
2: Co? No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: kochaniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
1: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid.
3: I po reklamie.

Magnetic od projektu Bauza. Do tego tańczymy przez ostatnie tygodnie. Teraz w RMF Max wiadomość dla randkujących, dla tych, którzy dopiero może zaczną randkowanie. Ludzie często bardziej pamiętają sposób, w jaki zakończyła się randka, czy na przykład wyjazd też, niż cały przebieg wyjazdu albo randki w tym przypadku. To tak zwany pick and rule. Nasza pamięć mocno opiera ocenę doświadczenia na jego najbardziej intensywnym momencie i zakończeniu. Dokładnie, liczy się to, jak spotkanie się zakończy. Ciekawe, jak zakończy swoje polityczne spotkania Nicki Minaj, bo ona coraz częściej pojawia się w Białym Domu. No tak, tak, można powiedzieć, że to już taka dobra kumpelka Donalda Trumpa i macie ją teraz w RMF Max. Przypominam wam Starships.

Ale fajnie nam to zrobili Temper City, ich wersja Self-Aware w RMF Max. Teraz wieczorna wiadomość przez droga. Ja się przyznaję, też czasami się na tym łapię, na jedzeniu przed telewizorem. Nie powinniśmy tego robić, słuchajcie, bo jedzenie przed telewizorem sprzyja jedzeniu bez kontroli, bo kiedy uwagę zajmuje serial albo telefon, to trudniej zauważyć moment, w którym jesteśmy już najedzeni. A w szczególności działa to, jak mamy przy tym telewizorze dużo przekąsek, prawda? Tu jakieś chipsy, tu paluszki, to tutaj może jakieś czekoladki. Jedna, dwa, trzy, no nie zaszkodzi, a później widać to na wadze. Trzeba oszukiwać, albo najlepiej może nie wchodzić.

0: Taki klimacik zrobi nam tutaj wieczorowo na wrzesień. To Post Malone i Swae Lee w numerze Sunflower. Zadebiutowali ostatnio na liście Hot Bands. No i teraz także od ciebie zależy, gdzie skończy się ich tydzień, gdzie będą jutro. Głosujecie na rmfmax.pl. Odliczamy także czwartkowo o 20:00, a nasze spotkanie wystartuje o godzinie 18:00. Obiecuję, będą wasze ulubione hiciory. No i najciekawsze nowości. Przemek Grabowski, cześć!
1: Reklama.
2: Halo, Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowi.
9: I po reklamie.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosiłem, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
0: I po reklamie.

Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.